0: Puk-puk.
1: Kto tam?
0: Wasi poradni prowadzący, to znowu my, witamy. Iwona Barajska, Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, witamy, zapraszamy was na program poranny czwartkowy. A za krótką chwilę posłuchamy pierwszych o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: 15 października w kalendarzu i to jest czwartek, jest szósta. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Paliwa napędziły inflację, a żywność może dołożyć swoje. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby, wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i ministra obrony. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał Główny Urząd Statystyczny. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
3: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet 5 z przodu.
1: Przewiduje ekonomista Marek Rozkrót. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyna będzie dziś tańsza, a diesel droższy niż wczoraj.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Na głównych wjazdach ruch powoli narasta. Pierwsze, jeszcze niewielkie kolejki formują się na warszawskiej, lubelskiej i krakowskiej. Centrum wciąż pozostaje w pełni przejezdne. Uważajcie na drogowców. Ekipy drogowe pracują m.in. na Skrajnej. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ulica ta zostanie przebudowana.
5: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
6: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
7: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
2: Pogoda w Rzeszowie.
4: Poranek pod znakiem melancholijnej klasyki. Całkowite zachmurzenie i 6 stopni na termometrach. Na razie bez opadów, choć przy wilgotności rzędu 98% granica między mgłą a deszczem pozostaje umowna. Wiatr powiewa z prędkością wynoszącą 12 km na godzinę, delikatnie obniżając temperaturę odczuwalną. W najcieplejszym momencie dnia rzeszowskie termometry wskażą 11-12 stopni.
2: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
5: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
6: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
7: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
0: Dzień dobry, dzieci, umyjcie rączki, będziemy zachęcać do tego po szóstej.
8: Po szóstej też pokażemy wam, przez radio pokażemy, że jeden z porannych prowadzących potrafi ruszać uszami. Zastanowimy się, po co to komu. No radio Złote Przeboje wita w czwartkowy poranek i gramy na dzień dobry Frediego Merkurego. 4 po szóstej.

0: Do ostatniej nutki wymarzone rąbnięcie poranne. Tak to się możemy budzić. James Brown w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:10 na zegarach, 15 dzień października w kalendarzu. Czwartek. I co tam ciekawego mamy dzisiaj?
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk pod honorowym patronatem Ryśka z Klanu.
0: Dzieci umyjcie rączki.
1: Tak.
0: Ładnie.
1: A dokładnie 21 lat temu w Emilcinie odsłonięto jedyny w kraju pomnik UFO.
2: No proszę. A państwo słuchacze, kochani, od rana wystrzeleni w kosmos, czy jednak przeciąganie ziemskie jest dzisiaj zbyt silne? 22, 4, 4 i 3, 0. Zadzwońcie, dajcie znać, jak się macie. Na dzień dobry w czwartek. Dzwońcie do Radia Złote Przeboje, a my będziemy czarować rzeczywistość. W dzień gorącego lata zagramy. Zaufajcie nam.

0: A czy wiecie, że największym hobby Billy'ego Joela, który śpiewa w Radiu Złote Przeboje, poza muzyką oczywiście, jest projektowanie, renowacja i kolekcjonowanie motocykli, czyli jakbyśmy powiedzieli potocznie w Polsce, Billy ma motor i to nie jeden, a my wskakujemy na naszego junaka i ruszamy w nowy dzień, a ten dzień to czwartek.
1: A gdyby ktoś jakoś nie mógł się ruszyć i nie reagował na budzik, to my zagramy za chwilę taki głos, taki wokal, który postawi każdego na nogi. Anastasia, I'm all the love w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Polecamy się, bądźcie blisko.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: 9 lat razem. 9 lat spotkań. Tysiące wspólnych historii. A teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty. Muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: dla was też między poniedziałkiem a czwartkiem nic się nie wydarzyło, to może sprawdźmy, czy coś się wydarzyło w czwartkowy poranek o tej wczesnej porze. Czy śpicie, czy nie śpicie? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, tu Kasia, a ja uważam, że czwartek jest super, bo właśnie jadę na grzyby. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.
2: No bo Kasia to nie jakiś maślak, znajdzie prawdziwka i po ciemku, prawda?
3: No, o ja nie, o kurka, to jest dopiero wyczyn. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionek na poranne apele radia Złote Przeboje, ewentualnie dla tych, którzy właśnie jadą na grzyby i nie mają czasu. Jest minuta po 6:30, radio Złote Przeboje na dzień dobry, a to już to.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
3: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
4: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda. 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie. Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Jeśli jedziecie od zachodu, przygotujcie się na pierwsze próby cierpliwości. Robi się ciasno na krakowskiej Witosa. Podobny scenariusz pisze północna strona miasta, gdzie gęstnieje potok aut na warszawskiej oraz lubelskiej. Do gry dołącza także południe, więc na Sikorskiego również zobaczycie już zdecydowanie więcej czerwonych świateł stopu.
10: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

dusza śpiewa. Usta milczą.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud.
1: Mamy temat. Dzwońcie.
2: A czy wiecie, że jeden z waszych porannych prowadzących potrafi ruszać uszami? Właśnie teraz rusza. Właśnie teraz rusza, tylko się właśnie nie widać, bo pod słuchawkami. Tylko się zastanawiamy, do czego to w życiu jest potrzebne. I dzisiaj, uwaga, dzisiaj będziemy się chwalić właśnie, jakie to bezużyteczne talenty posiadamy.
3: Ja umiem zrobić zakupy za 50 zł. I wrócić z paragonem na 250.
4: No cud. Ja na przykład umiem spać do południa i umiem też gwizdać na palcach.
5: No, brawo. Szacun. Ja umiem strzelać z liścia i grać na trawie oraz na nerwach też umiem. A teraz, kochani, kolejna was. Pytanie brzmi, jakie bezużyteczne talenty posiadacie? 22 44 30 albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy talent bezużyteczny wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22 44 30.
1: Mamy temat.

0: Adres zameldowania: Wyspy Brytyjskie, zespół Erasure w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry nam wystąpił, 5 minut dokładnie zostało do 7, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Zameldowanie to jednak nie zawsze miejsce, w którym naprawdę mieszkamy.
0: Serio?
1: Tak jest w Polsce. MSWiA chce przyjrzeć się temu problemowi. Czy i kiedy czekają nas zmiany? O tym już za chwilę. W wiadomościach o 7 posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
4: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
3: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
18: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
19: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
19: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
18: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
0: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Reklama.
20: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: 15 października jest dzisiaj, to czwartek, mamy punktualnie godzinę 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Areszt dla podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu jest decyzja niemieckiego sądu. Adres zamieszkania zamiast zameldowania. Nad taką zmianą zastanawia się MSWiA. Awaria historycznych schodów ruchomych pod Placem Zamkowym w Warszawie. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski. Do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy, doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem zameldowania. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. W tej chwili pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
21: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
1: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych, 325 milionów na całym świecie. Ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasie WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
22: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
1: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
23: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
24: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
3: Sport w 30 sekund.
25: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie Laskę przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. 6 goli padło w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32. W czwartej kolejce Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Z kolei Industria Kielce drugi raz z rzędu przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30.
23: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
24: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
3: Złote przeboje w drodze.
26: W tej chwili najmocniej obciążone są już Powstańców Warszawy, Rejtana oraz Armii Krajowej. Od południa gęstnieje potok autna Sikorskiego. Tłoczno robi się również na Krakowskiej i Witosa. Ścisku nie unikniecie też w samym centrum, gdzie ruch rośnie m.in. na Piłsudskiego i Cieplińskiego.
3: Pogoda w Rzeszowie.
26: Poranek szary i bardzo wilgotny. Przelotne opady deszczu są zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie dnia. Na rzeszowskich termometrach teraz 6 stopni. Po południu temperatura wzrośnie do 11-12. Jutro pogoda podobna. Duże zachmurzenie i krótkie okresy rozpogodzeń. Przelotny deszcz, a na termometrach 12 stopni w ciągu dnia maksymalnie. I wszystko wskazuje na to, że weekend cieplejszy nie będzie. Pogodniejszy również nie będzie.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
0: Dzień dobry! Po siódmej pojawi się moda na maraton, a my powiemy, co nas skłania do tak straszliwych męczarni, tortur i wyrzeczeń.
5: Po siódmej zdradzimy też niezawodny sposób na okiełznanie czasu, który pędzi, jak nie przymierzając TLK do koluszek. Pięć minut po siódmej, gdybyście mieli na siódmą, to właśnie informujemy, że wielkość opóźnienia może ulec zmianie, a my gramy Sunny, Bonnie M w Radiu Złote Przeboje.

0: Bigusiem, biegusiem, kochani, szybko, szybko, szybko. W biegu jesteśmy o tej wczesnej porze, no jak zupełnie inaczej, 12 po 7. I biegusiem mamy dla was niesamowite dane na temat biegania właśnie.
1: W ciągu ostatnich 20 lat łączna roczna liczba polskich biegaczy, która ukończyła maraton, wzrosła z około 10 tysięcy do blisko 30 tysięcy osób.
0: Ja nie mogę.
1: To oznacza trzykrotny boom na bieganie amatorskie w kraju.
2: Tak, krótko mówiąc, im droższe paliwo, tym więcej w kraju maratończyków. A teraz coś idealnego do biegu w stronę pracy, w stronę szkoły, gdzie tam się udajecie. Będzie I love you. Będzie grał zespół Milli Vanilli w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 12 po 7.

0: Ja Tarzan, ty Jane, no po prostu Baltimora i Tarzan Boy w Radiu Złote Przeboje. Gdybyście występowali w telewizyjnym programie Hitster, tak jak jeden z waszych prowadzących, co nic nie mówi, to powinniście umieścić ten kawałek na osi czasu w 1985 roku. A na czym dokładnie polega ta zabawa?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy. Puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
2: Proste. Mówiła Ida Nowakowska, prowadząca Hitstera. Więcej o programie w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Zapraszamy. Chumbawamba na osi czasu w 97 roku, Duran Duran w 1985. Oni za chwilę w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Reklama. Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
16: Poznaj mój sekret. Czarnuszkę CCD.
15: A co to znaczy CCD?
16: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
15: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
17: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
20: Reklama.

0: Siedzimy, nic się nie dzieje, siedzimy sobie, latka lecą, im bardziej lecą, tym bardziej się nic nie dzieje się. A teraz wyjaśnimy, w czym rzecz.
1: Dlaczego z wiekiem wydaje nam się, że czas płynie szybciej, a dni się zlewają w całość i uciekają jak sen jakiś złoty?
0: Przyczyną
1: jest rutyna. Dla młodego człowieka wszystko jest nowością, dla dorosłych już prawie nic nas nie zaskakuje. Problem. No róbmy sobie niespodzianki. Przygody. Będzie lepiej.
2: Będzie lepiej. Ja na przykład postanowiłem kupić masło bez promocji. 7 zł za kostkę i już czuję, że będę to przeżywał do Sylwestra. Co i wam polecamy. Backstreet Boys teraz, radio Złote Przeboje na dzień dobry, 2 minuty po 7:30. Czwartek budzimy.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp.

0: W godnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
2: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
3: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnik-bucik.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Największych spowolnień i testów na cierpliwość spodziewacie się teraz na Rejtana przy skrzyżowaniu z Powstańców Warszawy. Mocno zwalnia też Sikorskiego w stronę centrum. Tłoczno także na Krakowskiej i Witosa. Dodatkowe utrudnienia czekają Was na ulicy Skrajnej, gdzie trwają roboty drogowe. Ściągnijcie nogę z gazu i zachowajcie odstęp.
16: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A czy wy wiecie, że jeden z porannych prowadzących to potrafi ruszać uszami? A drugi dziurkami od nosa? Dzisiaj od rana chwalimy się, jakie to totalnie bezużyteczne talenty posiadamy. 22 4 4 3 0.
2: Ja potrafię zrobić rzeza jednym okiem.
3: Brawo. Potrafię wkurzyć mojego męża, nawet nie będąc obok niego.
4: Umiem językiem dotknąć nosa.
5: Potrafię pisać w odwrotną stronę lustrzane pismo i potrafię dwoma rękami naraz.
6: Jedną z takich bezużytecznych rzeczy, które ja posiadam, to jest wkurzenie mojej teściowej.
7: Otworzyli się słuchacze, zdecydowanie. To czekamy na kolejnych. Pytanie brzmi, jakie bezużyteczne talenty posiadacie? 22 4 4 i 3 0 to jest numer telefonu, albo mailowo piszcie do nas na poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy, najbardziej szokujący, najśmieszniejszy talent wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: bardzo sympatycznie wytrąceni z równowagi przez zespół elektryczne gitary. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w czwartkowy poranek za niespełna 5 minut ósma. Co tam w wiadomościach najbliższych?
1: Syreny alarmowe w kieszeni.
0: O, jeszcze to.
1: MSWiA zapowiada system, który ma ostrzegać o zagrożeniach przez telefony komórkowe. Jak to wszystko ma działać, o tym w najbliższych wiadomościach o 8:00.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt. Reklama.
1: Jest godzina 8, 15 października w czwartek. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Telefon syreną alarmową. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania. Coraz więcej zachorowań na grypę i COVID. Koniec z przypadkowymi ławkami i słupkami. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
2: MSWiA podpisało właśnie z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia systemu. Docelowo ma on służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy Dron Legion. Formacja, według zapowiedzi ministra obrony, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Rośnie liczba zachorowań na grypę i COVID, a zaszczepić się zawsze warto, podkreślają specjaliści. O jesiennej fali chorób wirusowych z profesor Joanną Zajkowską z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozmawiał Jakub Medek.
4: Już jest taki delikatny wzrost, natomiast w nadzorze europejskim widać, że już ruszyła grypa. COVID jakby wyprzedził trochę grypy.
5: Widać to u pani na oddziale?
4: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
2: Na COVID i grypę zaszczepić można się zarówno w przychodniach, jak i aptekach. Skierowania są automatyczne. Receptę na szczepionkę wypisać może również farmaceuta. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
6: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
2: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: W tej chwili największych zapasów spokoju potrzebują kierowcy na Powstańców Warszawy, Rejtana, Armii Krajowej oraz Sikorskiego. Jazda w tempie spacerowym jest również na Warszawskiej i Lubelskiej, tłoczno także na Piłsudskiego i Cieplińskiego. Zachodnia część miasta również nie daje oddechu, tam tradycyjnie ścisk na Krakowskiej i Witosa.
7: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
9: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
7: Pogoda w Rzeszowie.
8: To będzie pochmurny dzień w stolicy Podkarpacia z niewielkimi tylko przejaśnieniami. Przelotnie popada. Termometry po południu wskażą maksymalnie 11-12 stopni. Teraz jest około 7. Wiatr powiewa słabo i umiarkowanie jest chłodny. Sprawia, że temperatura odczuwalna jest niższa od tej na termometrach. Nadchodzące dni cieplejsze nie będą. Temperatura w mieście nie przekroczy 13 stopni. Słońca też będzie jak na lekarstwo. Przeważać będą szare chmury.
7: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
10: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
9: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
1: Dzień dobry! Po ósmej w naszym porannym programie wystąpią Amerykanie, najbardziej amerykańscy z amerykańskich.
11: Ach, po ósmej też wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu w zamian za ujawnienie zupełnie niepotrzebnych do niczego talentów, które posiadacie. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. To jest Share Believe, 4 minuty po ósmej. W czwartek mówimy dzień dobry.

0: Skąd się wzięli prawdziwi Amerykanie? Na pewno nie z nienacka, a teraz bardziej konkretne wiadomości.
1: Są najnowsze badania DNA rdzennych mieszkańców obu Ameryk.
2: No.
1: I potwierdziło się, że ludzie przybyli do Ameryki przez cieśninę Beringa z północno-wschodniej Azji i z Syberii.
0: O.
1: Ale nie ma pewności kiedy. Tak jakoś między 25 a 14 tysięcy lat temu.
2: No spory rozrzut. Jedno natomiast jest pewne. Żaden z nich nie był pomarańczowy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, raczej szary poranek. George Michael.

0: Desi Hales w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Wokalistka, która szokowała fryzurą i kreacjami. No to trochę tak jak wasi prowadzący. Koafiura układa się nam pod czapeczką, a ubrania po ciemku. 16 minut po 8 mamy.
1: A za chwilę u nas dwóch uczesanych, rozśpiewanych dżentelmenów. Jeden Eddie, drugi Marcin. Eddie Grant i Marcin Rozynek. A potem do kogoś z was poleci złota kawa. Nasza poranna nagroda za udział w porannej dyskusji. Zostańcie blisko przy radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
4: W końcu robota nie zając.
5: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
4: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
13: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
14: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Reklama.

Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z Was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

0: Gramy w temat. Dzwońcie.
1: Strzelanie z palców, zazowanie jednym okiem, przepowiadanie pogody kolanem albo łokciem. Przez cały dzisiejszy poranek opowiadaliście o swoich zupełnie bezużytecznych talentach i czas na podsumowanie.
2: Ja potrafię ruszać uszami, potrafię ruszać dziurkami od nosa i co najlepsze, potrafię mówić od tyłu.
3: A ja chciałem powiedzieć, że mam talent do naprawiania ze starych zegarków i budzików. Zawsze jak naprawię, to zostaje 3-4 części, a one dalej chodzą.
4: Ja mam tak zwaną obustronną lateralizację. Jednocześnie mogę posługiwać się obiema rękami.
5: Moim niewątpliwie wspaniałym talentem jest pakowanie się w kłopoty.
6: Potrafię zdjąć skarpetki stopami bez użycia rąk.
7: Jednym z wątpliwych talentów, które posiadam, to jest granie na lewej pasze.
8: Ja mam przeogromny talent do brudzenia się podczas jedzenia.
9: Złotą kawę porannego programu wręczamy w ramach solidarności słuchaczce, która się brudzi przy jedzeniu, gdyż my to potrafimy się upaprać nawet tartą bułką. A jutro z okazji piątku i nadciągającego weekendu dokończymy zdanie. Raz na imprezie...

0: Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak by wyglądała pani jesień, gdyby była człowiekiem, to właśnie tak jak Boy George z Culture Club w polskim wydaniu Red, Green and Blue. Bardzo kolorowa, złota, acz skromna. Culture Club zagrali w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Już za chwilę sprawdzimy poranne korki w drodze do pracy, a potem, a wiecie, gdzie parkuje najlepsze kombi? W Radiu Złote Przeboje parkuje, gdyż to takie kombi, co to nic nie pali, a emituje tylko doskonałe dźwięki. Kombi i nasze rendezvous już za chwilę.
2: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
11: Czyta lektor AI.

0: na sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Ruch w mieście nadal spory, szczególnie na Rejtana, Powstańców, Warszawy i w centrum. Jeśli jedziecie w okolice dworca, pamiętajcie o pracach na parkingu pod Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym. Część miejsc może być czasowo wyłączona. Roboty trwają też

0: Stachanowcy, tytani pracy, bizneswomeni i biznesmeni. To was na pewno zainteresuje. Być może ci, którzy są na etacie, marzą właśnie o założeniu własnej firmy, a właściciele firmy o przejściu na etat. No mamy ciekawe wyliczenia, posłuchajcie.
1: Jak policzono, w Polsce własną firmę lub gospodarstwo rolne prowadzi niemal 1/4 osób pracujących.
2: No i właśnie pytanie, gdzie lepiej, czy firma, czy na etacie? Ja mogę powiedzieć tak, próbowałem w życiu prowadzić własną firmę, próbowałem pracy na etacie. Z całego serca polecam urodzenie się w zamożnej rodzinie. Beach Boys teraz skokowo zagrają w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 8:09.

0: Momo, ten przebój Beach Boysów pochodzi z filmu pod tytułem Cocktail z Tomem Cruise'em. Kto pamięta ten film Cocktail? A teraz będzie coś a propos, jeśli chcielibyście sobie przygotować koktajl Mołotowa, to trzeba przyznać, że ostatnio składniki wyjątkowo drogie.
1: Ale zatankowanie samochodu rzeczywiście mimo programu CPN kosztuje coraz więcej.
0: No właśnie, co jest?
1: Jakie są prognozy? Jakie ceny czekają nas w kolejnych dniach? Zapytaliśmy o to ekspertów. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
7: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
8: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17.
9: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnik-bucik.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie? Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
14: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
13: Od Oleofarm.
15: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: 15 października, czwartek dzisiaj, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości radia Złote Przeboje.
19: Rusza proces w sprawie afery Collegium Humanum. Groźby wobec trzech uczennic, 14-latek z gminy Jabłonka w Małopolsce zatrzymany. Mimo programu CPN ceny paliw wysokie, a na horyzoncie kolejne podwyżki. Przed sądem w Warszawie rusza dziś proces w sprawie afery Kolegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Małopolska policja zatrzymała 14-latka, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. To mieszkaniec gminy Jabłonka. Zaniepokojeni rodzice dziewcząt powiadomili o groźbach dyrekcję szkoły, która przekazała sprawę policji. Chłopak został przewieziony do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Po ostatnich aktach przemocy w szkołach policjanci dokonali ponad 160 tysięcy kontroli placówek w całej Polsce i w sumie zatrzymali 187 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice jak dzielnicowi, mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
20: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły. No, spełnia też rolę takiego dzielnicowego. Przychodzą mieszkańcy poskarżyć się na różne bolączki związane z bezpieczeństwem, które im przeszkadzają w ich dzielnicy.
19: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
21: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
19: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
22: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Sport 30 sekund.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Obie u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, Araratem Armenia. Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy. Maja Chwanińska walczy o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej rywalką jest rozstawiona z dziesiątką Amerykanka Iwa Jowicz. Jej rodaczka Ashlyn Kruger będzie dziś rywalką Igi Świątek, ten mecz o 13.00.

0: Złote przeboje wystąpił zespół o bardzo jesiennej nazwie The Cardigans, czyli kardigany, i chcieliśmy tutaj przypomnieć młodzieży, że to są te kardigany, to takie sweterki przyjemne, bez kołnierza, zapinane na guziki i chroniące tak zwane szczyty przed przewianiem, noszone latami przez naszych dziadków.
1: Tak, i kiedyś były tak bardzo modnie oversize'owe, ale z wiekiem nadmiar materiału się stopniowo wypełniał, zwłaszcza w okolicach brzucha.
0: Niestety.
1: Kardigan jest nieodzowny, tu musimy jeszcze powiedzieć, kiedy przed świętami wynosi się na balkon Bee Gees, żeby skruszał na mrozie. A żeby nam się wszystko zgadzało, to teraz Bee Gees w Radio Złote Przeboje na dzień dobry. More Than a Woman jest 12 po 11.

0: myślą o bliskich, teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
2: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl.

0: Jedny wybór.
1: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
0: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV, na taras, elewację i ogrodzenie.
1: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
0: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
13: Reklama.

0: Lawa, Mr. Lawa. No, fantastic, bombastic, to był Shaggy, tak wam gra radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. A pamiętacie, no, który to już tydzień? W pierwszy weekend października wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Ale oprócz wielkich gwiazd, jak ten wspomniany prowadzący, ciągle to podkreślamy, występują też inne znane gwiazdy.
1: Ojej, wiele gwiazd. Te gwiazdy rozwiązują muzyczne zagadki i wspominają ukochane piosenki sprzed lat. W najbliższy weekend, uwaga, w Hitsterze pojawią się m.in. Cezary Trybański, nasz człowiek w NBA-u, pamiętacie? Sebastian Karpiel-Bułecka, czy Justyna Steczkowska?
0: No to droga nasza Justyno, powiedz nam, jak tam wrażenia z gry w Hitstera?
2: To jest taka fajna, emocjonalna trochę zabawa, tylko że ja doskonale znam tę grę, bo przyniósł ją do domu mój syn Leon i to mnie namówił do udziału w tym programie. Ja powiedziałam, Leon, ja nie chcę, dlatego że ja zawsze w tą grę przegrywam w domu, naprawdę zawsze, a on zawsze wygrywa, albo Staś. Mnie się nigdy w domu nie udało wygrać, więc mówię, że nie chcę. A on mówi, ale mama, będziesz ze mną w drużynie, więc ci pomogę.
1: Jak z muzycznymi zagadkami ostatecznie poradziła sobie Justyna Steczkowska? Przekonacie się w najbliższy weekend, czy wygrała, czy przegrała.
0: No, nieważne. Ważne, że z ekranu telewizora będzie wam machał wasz dobry znajomy, jeden z prowadzących poranny program w Radiu Złote Przeboje. Polecamy też Facebooka i Instagram Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów z zakulis Hitstera. No to zaglądajcie ciekawie, a my gramy Vaya con Dios.

0: auto promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi

0: kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: panem w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No w czwartek skakanie grozi kontuzjami, w piątek jakoś da się wytrzymać. No to czekamy do tego piątku, które obudzimy razem. Za dzisiaj dziękujemy.
1: My już rozgrzewamy nasze stawy, nasze przeprosty właśnie na piątek, właśnie na weekend. Wasi poranni prowadzący was pozdrawiają i machają do was. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jaki, Tomek Forkiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Która rozgrzewkę przedpołudniową będzie kontynuować i tak przejdziemy sobie wspaniale, mam nadzieję, z największymi przebojami lat 80. i 90. przez całe przedpołudnie. Kawałeczek popołudnia czwartkowego. Teraz Kim Wilde w Radiu Złote Przeboje.

0: 16 i to był Wielki Przebój 97 roku, a to jest Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: dostępnych. Elektroniczny system ostrzegania syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
1: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
0: A jak zachować się wtedy, gdy zagrożenie już się pojawi? Tego będzie można nauczyć się w sobotę w Rzeszowie. Od 10 do 14 otwartych będzie 8 szkół w różnych częściach miasta. Dowiecie się, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, reagować na alerty RCB i jak przygotować rodzinny plan działania na sytuację kryzysową. Teraz temat znacznie spokojniejszy, choć też związany z dobrym przygotowaniem, tym razem w firmie. Dziś w Urban Labie rusza spotkanie pod hasłem Cyfrowa firma bez papieru. Będzie poświęcone elektronicznemu obiegowi dokumentów, komunikacji online i prostym narzędziom ułatwiającym codzienną pracę. Kolejne wiadomości za godzinę. Powiemy w nich już o konkretnych zmianach w mieście.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
2: Pogoda w Rzeszowie.
0: Październik nie zamierza dziś udawać maja. Chmur na niebie całkiem sporo. Przelotny deszcz jest w planach do wieczora. Na dłuższe spotkania ze słońcem szanse są niewielkie. Temperatura będzie za to konsekwentnie, choć bez zbędnego pośpiechu, zdobywać kolejne stopnie. W tej chwili za oknami mamy około 9 stopni. W najcieplejszym momencie dnia, a ten wypada na okolice godziny 15, rzeszowskie termometry wskażą 11-12 stopni.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
3: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
4: Żeby czwartkowe przedpołudnie rozkręcić od razu bardzo rytmicznie, no to nie ma wątpliwości. Snap i Ready Mr. Dancer z roku 92 na nasze powitanie już teraz. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam. Dzień dobry.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, mamy dla was w naszym cyklu piękne fioletowe parasole Radia Złote Przeboje. Można zerknąć i zobaczyć, czy wam się podobają. Na przykład na naszym Instagramie czy Facebooku, gdy sobie z nimi chodzę po zaliścionej, o tak powiem, zaliścionej ulicy. Za najciekawsze zgłoszenie w naszej zabawie Robota nie zając właśnie taki parasol. Nie wiem jak wy, ale mnie udało się niestety zgubić już wiele parasoli w życiu. A myśl moja podążyła właśnie za tym i pomyślałam sobie, co też ciekawego udało się znaleźć. No a było tego trochę w moim życiu i myślę, że moglibyśmy porozmawiać dzisiaj w przerwie pracy właśnie o tym. Co i czy znaleźliście w życiu coś ciekawego kiedyś, gdzie? I jakie były potem tego losy? 2244 i 30. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czy znaleźliście coś ciekawego kiedyś? Gdzie? I co się z tym potem stało? No, to będzie dopiero ciekawe. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie. Yeah.

Radio Złote Przeboje. A czy wiecie, że producent i współzałożyciel zespołu Ocho One, ten zespół przed nami, to jest prywatnie ojciec twórcy legendarnego elektronicznego duetu Daft Punk. Tak, tak. Ocho One to jest francuski duet z ery disco. No i w tym zespole dość często zmieniały się wokalistki. No to z powodu, oględnie mówiąc, jakby tak delikatnie powiedzieć, trudnego charakteru założyciela tego duetu. No bo pierwotną wokalistką była Annette Eltis, potem z kolei śpiewała kuzynka założyciela duetu Tamara, no a potem jeszcze była wokalistka o imieniu Christine. Tekst piosenki, która przed nami, czyli Hands up, baby, hands up, podnieś ręce do góry, nawiązuje do napadu rabunkowego, w którym napastnik żąda od ofiary oddania nie pieniędzy, tylko serca. No to jeśli jesteśmy gotowi, to ręce do góry.

Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4.

0: Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

jakby tak, ten zespół nazywał się Rescue Shelter Boys. No właśnie, no bo w kwietniu 2009 roku Europejski Oddział Organizacji, tak w tłumaczeniu Ludzie dla Etycznego Traktowania Zwierząt, poprosił brytyjski duet Pet Shop Boys o zmianę nazwy zespołu na Rescue Shelter Boys. Czyli zamiast w tłumaczeniu chłopców ze sklepu ze zwierzętami, mogliby się nazywać chłopcy ze schroniska dla zwierząt. I organizacja chciała oczywiście szlachetnie w ten sposób nagłośnić problem złych warunków w hodowlach, zachęcić do adopcji ze schronisk zamiast kupowania zwierząt w sklepach. Muzycy grzecznie odmówili zmiany nazwy, ale opublikowali w całości list na swojej oficjalnej stronie internetowej, uznając zapewne słuszne, że porusza on bardzo ważny problem. A więc jednak Pet Shop Boys przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a teraz Ramparis.

0: Lutrysia McNeil śpiewała w Radio Złote Przeboje na pożegnanie tego przedpołudnia czwartkowego, bo już za 5 minut będzie 12, a o 12 najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Rybak, uczeń, tenisi. Idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Rzeszowa.
16: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli będą wyciszone. MSWiA podpisało właśnie z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w tej sprawie. System zacznie działać od września przyszłego roku. Sam alarm to dopiero początek. Najważniejsze, by wiedzieć, jak właściwie zareagować. W sobotę w Rzeszowie całe rodziny będą mogły przećwiczyć, co robić, gdy zawyją syreny, przyjdzie alert RCB albo trzeba będzie szybko znaleźć bezpieczne miejsce. Monika Trykowska, chwila.
17: Od 10 do 14 otwartych będzie 8 szkół w różnych częściach Rzeszowa. Przyjść może każdy. Zajęcia poprowadzą m.in. strażacy i policjanci, a szkoły zostaną oznaczone jako punkty ochrony ludności i obrony cywilnej.
16: Tymczasem służby czasem muszą reagować na sytuacje, których nie da się przewidzieć. W Brzyskiej Woli ktoś zauważył na drzewie dużego dzikiego kota. Okazało się, że to serwal, który uciekł z hodowli. Policjanci znaleźli w internecie ogłoszenie o jego zaginięciu i skontaktowali się z właścicielem. Skończyło się na pouczeniu za niezachowanie ostrożności.
1: Radio Złote Przeboje.
18: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
19: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
20: Pogoda w Rzeszowie.
16: 10 stopni na termometrach. Nad miastem nadal utrzymuje się spore zachmurzenie. Słońce rzadko przebija się przez chmury, jakby uznając, że w połowie października może już odpocząć. W okolicach godziny 15, a wtedy będzie najcieplej, rzeszowskie termometry wskażą 11-12 stopni. Przelotnie popada deszcz. Opady nie będą jednak intensywne. Będą raczej krótkim przypomnieniem o trwającej jesieni. Weekend również będzie mokry i dość chłodny.
20: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
18: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
15: Popołudnie czwartkowe rozpościera się właśnie przed nami i mam nadzieję, że zostaniecie z Radiem Złote Przeboje. Mamy dla was największe przeboje lat 80. i 90. No i...
21: Złote przeboje.
15: Zakończymy też naszą dzisiejszą rozmowę, pogawędkę z cyklu Robota nie zając, a dzisiaj rozmawiamy o tym, co ciekawego udało wam się znaleźć w pracy. No, przeróżne ciekawe, nie tylko rzeczy. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz doktora Albanu.

Kookaburra, Sits in the Old Gum Tree. Ten utwór został napisany w 1934 roku przez nauczycielkę Marion Sinclair na konkurs dla harcerek. Prawa autorskie do tej melodii wykupiło później pewne wydawnictwo muzyczne. I ten ikoniczny motyw fletów w wielkim przeboju zespołu Men at Work przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, to się okazało się, że to plagiat, bo właśnie wykorzystuje dwa takty tej popularnej australijskiej dziecięcej piosenki Kookaburra. Muzycy zespołu Men at Work tłumaczyli, że wplecenie tych dosłownie kilku nut przez flecistę było całkowicie nieświadomym żartem, takim muzycznym przypadkiem, na który nikt wcześniej nie zwracał uwagi i przez wiele lat też nikt tego nie zauważył. Ale sędzia australijskiego sądu federalnego uznał, że przebój Down Under narusza prawa autorskie, ponieważ bezprawnie kopiuje znaczącą część tamtej piosenki i nakazał wypłatę 5% tantiem wstecz od 2002 roku i również z przyszłych zysków. Kookaburra!

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacą.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Robota nie zając.
1: Dziś pisaliście i dzwoniliście w sprawie ciekawych rzeczy, które znaleźliście w swojej pracy. W pociągu, przypominam, znalazł się kontrabas i garnitur, w urzędzie wędka i spadochron, a na deser mamy mail od Magdy, która napisała tak. Cześć. Pracując w kinie, po seansie, na sali wynajętej przez szkołę, na którym to seansie

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

Teraz gitara, ale na początku i w środku ten fantastyczny, ta fantastyczna melodia zagrana na saksofonie Baker Street, ten riff saksofonowy grany przez Rafaela Ravenscrofta. Istnieją też kontrowersje dotyczące autorstwa tego riffu. Jerry twierdzi, że to on wymyślił linię melodyczną i zaśpiewał ją saksofoniście, podczas gdy saksofonista sugerował, że on wymyślił właśnie tę melodię. I podobno, taka plotka, ale ciekawa, że jedynie 27 funtów za swoją saksofonową partię otrzymał. Czek, który dostał, okazał się być bez pokrycia, więc muzyk oprawił ten bezużyteczny dokument i powiesił na ścianie u swojego adwokata. Radio Złote Przeboje, teraz Fiction Factory.

Fantastyczny kultowy oddział zamknięty i przebój z 1982 roku. Za 5 minut będzie godzina 13. Posłuchajmy tym razem w wiadomościach, tylko sprawdzonych wiadomościach radia Złote Przeboje, co dzieje się w Polsce i na świecie.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie! Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: 29. urodziny Carrefoura, promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
16: Tak, a co?
15: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
16: Już robię drugą.
15: Na komputer.
16: Już biorę pożyczkę.
15: Na co?
16: Na komputer. Moje ty szczęście.
17: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Aliorbank albo nic.
17: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Reklama.
4: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
12: Zwłoki w garażu w Żyrardowie. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego. Ruszył proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Paliwa będą jutro tańsze. Znamy ceny maksymalne. Dorota Wertycka. Zwłoki 75-letniego mężczyzny w garażu w Żyrardowie. Zatrzymany w tej sprawie został już 77-letni mężczyzna i aresztowany na 3 miesiące. Policję zawiadomił syn 75-latka. Starszy o 2 lata mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa. Grozi mu nie mniej niż 10 lat więzienia lub dożywocie. 6 ze stron aktu oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie rozpoczął się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych zasiada m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który pojawił się dziś w warszawskim sądzie okręgowym.
8: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
12: Prokuratura zarzuca Jackowi Sutrykowi korupcję i oszustwo. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy, a litr diesla maksymalnie 8 zł. 3 grosze. Utrudnienia na A2 między węzłami Poznań-Komorniki, Poznań-Krzesiny na jezdni w kierunku Warszawy. To po wypadku, podczas którego człowiek upadł z wiaduktu na jezdnię. Do wypadku doszło na 165 km trasy. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. To ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech, zdecydowana większość tych największych. Część mniejszych stacji należy m.in. do samorządów i właścicieli prywatnych. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1, a teraz z Amerykanką Ashlyn Kruger gra Iga Świątek.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda.
20: W centrum, na Lubelszczyźnie i w Rzeszowie może mocniej dzisiaj padać. I w Białymstoku jeszcze i Suwałkach, a poza tym pochmurno, ale z przejaśnieniami. I od 11 stopni na wschodzie przez 13 maksymalnie w centrum, aż do 14-15 stopni na zachodzie.
0: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
20: Kolejna godzina popołudnia czwartkowego. Rozpoczynamy ją. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy dołączyli do Radia Złote Przeboje, a także ściskam tych, którzy już są z nami od jakiegoś czasu dzisiaj. Gosia Kościelniak, a teraz Belinda.

jeden z najbardziej strzeżonych sekretów i na pewno będzie jednym z największych przebojów roku. Tak było w 2002 roku. Dość nietypowy duet, bo Sting i Craig David. Sting zgodził się jednak zaśpiewać wspólnie z Craigiem, ponieważ był jego fanem. A mówimy o utworze Rise and Fall, który przed nami w Radiu Złote Przeboje został stworzony bezpośrednio na charakterystycznym motywie gitarowym z kultowego przeboju Stinga Shape of My Heart. Craig David napisał tekst opowiadający o trudach kariery, no i ciemnych stronach sławy, a następnie wysłał go z prośbą do Stinga o akceptację użycia motywu gitary, ale Stingowi tak się spodobała ta nowa wersja, że nie tylko pozwolił na wykorzystanie tego motywu ze swojego przeboju, ale też osobiście dołączył do Craiga Davida w studiu i zaśpiewał.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Już w tę niedzielę 18 października zapraszamy do siedliska Janczar w Pstrągowej na 11. Podkarpacki Festiwal Szarlotki. Muzyka na żywo, jarmark rękodzieła, produktów naturalnych i ekologicznych, atrakcje dla dzieci oraz wyłonienie podkarpackiego mistrza Szarlotki 2026. Zapraszamy 18 października do siedliska Janczar. Wstęp wolny. Szczegóły na siedliskojanczar.pl. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

zaczęło się od grupy wielbicieli z Brighton, którzy w 2013 roku chcieli po prostu złożyć hołd ukochanej piosenkarce Kate Bush i jednocześnie pobić rekord liczby ludzi przebranych za nią właśnie w jednym miejscu. Wydarzenie tańca, tak jak Kate Bush, ubrania się tak jak ona, cieszyło się wielką popularnością i od tamtego czasu odbywa się co roku w różnych miejscach globu pod nazwą Najbardziej Wichrowe Wzgórze. No i przyciąga coraz więcej fanów. Ten taniec nawiązuje oczywiście do kultowego teledysku Kate Bush, który nam znany jest w dwóch wersjach, w białej i czerwonej sukience, bo czerwona wersja jest wersją ocenzurowaną, powstałą na rynki wschodnie, bo producenci uznali, że taniec artystki w pierwotnej wersji jest zbyt wyzywający. Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: 9 lat razem. 9 lat spotkań. Tysiące wspólnych historii. A teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj

0: za firmę na prowadzenie.
1: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
0: Pewne zwycięstwo.
1: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Ja na życie nie patrzę bez emocji, wbrew faktom. Ale za chwilę usłyszymy, jak ten tekst niesamowite emocje wzbudzał w wszystkich, którzy byli na tym koncercie. To był Jerzy, bo ty już tam zerkasz okiem.
1: Ja zerkam, to był Lombard, to było przeżyj to sam. No. Ten hałas, który tam słychać, to jest Hala Arena w Poznaniu, która zdaje się, że teraz nie jest w najlepszej kondycji, no ale słuchajcie, no dobrze, że w najlepszej kondycji są nasze gwiazdy. Dziękujemy Lombardowi, dziękujemy Pauli i Kiarze, które już nam się tu pięknie rozpędziły.

0: Vamos a bailar i Radio Złote Przeboje na 4,5 minuty przed godziną 14. O 14 wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota, o czym będziesz mówić?
1: O Trybunale Konstytucyjnym mówiliśmy wczoraj sporo. Dziś to, co dzieje się w Trybunale, sprawdza Państwowa Inspekcja Pracy. A więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Złote przeboje. Yo quiero que estés el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo. Autopromocja. Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
1: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
0: W każdą sobotę od 18:00.
1: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku. Jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
14: Czwartek, 15 października. Tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
15: Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, jak pracuje Trybunał Konstytucyjny. Do grudnia odroczony został proces w sprawie Kolegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie, tłumaczy prokurator Piotr Żak.
16: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
15: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Po nocnych starciach z policją przed prywatnym zoo w Łącznej wciąż odczuwają mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się wywożeniu stąd zwierząt i nie wierzą w zarzuty znęcania się nad zwierzętami dla właścicieli.
17: Mam nawet zdjęcia prywatne swoje w telefonie, że zwierzęta naprawdę były zaopiekowane.
18: Pana Marcina znam od bardzo dawna. To jest bardzo wrażliwy człowiek. On by się prędzej rozpłakał, niż by skrzywdził jakiekolwiek zwierzę.
15: A właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie aresztowe dyrektora ZOO Marcina N. Jest wniosek do szefowej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Wniosek skierował minister sprawiedliwości i prokurator generalny, a chodzi o zaniżanie cen paliw 3 lata temu przed wyborami. Co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym? Po wczorajszych przepychankach i proteście kontrolę prowadzi tu Państwowa Inspekcja Pracy.
19: Rzeczywiście trwa kontrola przestrzegania prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
15: Potwierdza minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Lech Poznań spotka się u siebie z zawodnikami Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
20: Żebym zobaczył lepiej funkcjonującą maszynę jako całość, bo mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
15: Jagiellonia podejmie dziś drużynę Ararata Armenia. Mecz Lecha o 18.45, Jagiellonii o 21.00.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Pochmurny czwartek przelotnie popada we wschodniej połowie kraju. 11 stopni w Białymstoku, 12 w Lublinie i Rzeszowie, 14 w Gdańsku, Koszalinie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu, 15 stopni w Zielonej Górze i w Szczecinie. Brazylijski taniec ludowy, a zarazem gatunek muzyczno-taneczny pochodzenia afrykańskiego. Może przyjmować rozmaite odmiany stylistyczne. Tempo od umiarkowanego do szybkiego, metrum 2/4 lub 4/4, czasami synkopowany akompaniament. Tyle encyklopedia, a jeśli chodzi o sambę, to ja proponuję taką. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Brazylii płacili mu marmurem za występy, w Jugosławii, kiedy jeszcze istniała, dostał zapłatę w winie. Eddie Grant przyznał, że w takich miejscach bywały problemy finansowe, więc brał to, co budowali. Tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie takie historie o tych swoich ukochanych gwiazdach lat 80. i 90. Teraz Kasia Kowalska, a już za chwilę zaglądamy za kulisy telewizyjnego show Hitster. Sprawdźcie, co tam robi nasz wysłannik.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl. Reklama.
2: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup dowolne produkty Kraina Wędlin za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 15 do soboty 17 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: 9 lat razem. 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy rzeszowskim rynku.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Reklama.

0: show dla fanów największych przebojów lat 80. i 90. w telewizji, czyli Hitster. Po raz kolejny już w ten weekend. Przygotowania trwają. Tomek Florkiewicz, którego słyszycie codziennie w porannym programie Radia Złote Przeboje, wdarł się za telewizyjne kulisy.
1: Radio Złote Przeboje!
2: Wiedzą, jak podejść prowadzących zespół projektu. Spodobał wam się ten program?
3: Bardzo nam się spodobał. Przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia związane z konkretnymi datami ukazania się konkretnych piosenek.
2: Nasze ukochane dekady w Złotych Przebojach to oczywiście lata 80. i 90. Wy też je lubicie. No nie ukrywajmy tego.
3: Dokładnie. Tak bardzo nam się spodobało. Słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
3: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012 o tytule, doskonale wiecie jakim.
4: Znacie.
3: Barcelona.
2: Wow, wow, wow.

0: sobotni wieczór. Oglądajcie Hitster.
1: Jeśli chcecie zobaczyć powstawanie programu Hitster od kuchni, to zaglądajcie na Facebooka i Instagram Radia Złote Przeboje. Polecamy się serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chciałem pokazać, jak się tańczy flamenko na stole, skończyłem na sorze.
3: Jutro z okazji weekendu dokończymy zdanie raz na imprezie.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
12: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
11: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
12: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
11: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
12: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku.

Trochę zmęczony muzycznym show biznesem, poważnie rozważał przeprowadzkę do Gany, żeby pracować z niepełnosprawnymi dziećmi. Jak czytamy w książce 33 1/3 piosenki w tonacji życia, zaplanowano nawet koncert pożegnalny Stevie'ego Wondera. No ale jeśli nawet on sam myślał wtedy faktycznie o tym, że skończył z przemysłem muzycznym, to jak się potem miało okazać, przemysł muzyczny wcale z nim nie skończył. To co najwspanialsze w historii przemysłu muzycznego mam dla was przez cały czwartek w

0: She Work Hard for the Money to oczywiście Dana Summer i Radio Złote Przeboje na chwilę przed godziną 15. O 15 wiadomości.
1: No i o pieniądzach też trochę będzie. Droższe ma być ogrzewanie tej zimy, co konkretnie podrożeje, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Mamy czwartek, jest 15 października. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
11: Prokuratura chce uchylić immunitet Daniela Obajtka. Ogrzewanie domu w tej zimy nie będzie tanie. Łódzkie ZOO ma nową mieszkankę. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Więcej o tym Szymon Kępka.
12: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen mimo narastających problemów w tym czasie, czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
11: Starosta Sanocki chce mediacji w sporze związkowców z dyrektorką miejscowego szpitala. Protest głodowy trwa tu 8 dzień. Związkowcy chcą iść do prokuratury i do sądu. Chodzi o pieniądze, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
13: O niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki.
11: Związkowcy dodają, że załoga szpitala od kilku miesięcy dostaje 70% wypłaty. Zima mocno uderzy po kieszeni właścicieli domów. Ogrzewanie będzie droższe. Cena peletu wzrosła o połowę i są braki w dostawach.
14: Ja mieszkam pod Warszawą na wsi, to więc grzeję sam. Ekologiczne, węgiel, drzewo. Drzewo też o połowę też jest drogie.
11: Wzrosły też ceny węgla. W miarę stabilnie wygląda cena gazu. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. A jutro przypada Światowy Dzień Żywności. Ma 19 lat i urodziła się w Niemczech. Teraz będzie nową lokatorką zoo w Łodzi. To samica słonia indyjskiego. Dołączyła do dwóch samców, mówi ich opiekun Ireneusz Dąbrowski.
15: Na samym początku panowie nie zorientowali się, że jest nowy lokator, czy lokatorka. Co nas bardzo zdziwiło. Dopiero następnego dnia młodszy słoń z naszych samców sobie uświadomił, że coś jest nie tak.
11: Łódzkie Orientarium ma nadzieję, że właśnie tu przyjdzie na świat kolejny słoń indyjski. Byłby to pierwszy taki przypadek w Polsce od prawie 90 lat.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
16: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
3: sobotę o 11 na Skwerze Kultury przy Rynku rozpocznie się bezpłatny spacer pod hasłem Tamten Rzeszów Kotuli. To okazja, by spojrzeć na miasto przez pryzmat zapisków i wspomnień Franciszka Kotuli. Warto zarezerwować czas, pamiętając o wcześniejszym pobraniu darmowej wejściówki. Wieczorem w sobotę w kinie Helios pojawi się okazja do powrotu do klasyki współczesnego kina niezależnego. Na duży ekran wraca Donnie Darko, mroczny, surrealistyczny i niezwykle magnetyczny film z początku XXI wieku. Opowieść o nastoletnim buncie, alternatywnych liniach czasu i zagadkowej postaci królika Franka do dziś prowokuje do dyskusji. Z kolei w niedzielę w Teatrze Maska wystawiony zostanie spektakl Bardzo, bardzo. To propozycja przyjazna, sensorycznie stworzona z myślą o najmłodszych oraz osobach o szczególnych potrzebach.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Pogoda.
10: Od 11 stopni w Białymstoku przez 12 w Lublinie i Rzeszowie, 14 w Gdańsku, Koszalinie, Toruniu i Bydgoszczy, do 15 stopni w Zielonej Górze i Szczecinie. Czwartek nadal pochmurny, przelotnie padać będzie na wschodzie. Padnie na pewno o 15.30 Marzena Rogalska. Do tego czasu i Kombi, i Phil Collins, i Barry White, i Mr. Zub. Jerzy Telesiński, mam dla was same wspaniałości. Hey!

żałuję, że moje małżeństwa się rozpadły. Czasami to ja odchodziłem, właściwie raz odszedłem, a dwa razy zostałem wypchnięty. Powiedział w programie Piers Morgan Uncensored Phil Collins, zwykle raczej oszczędny w zwierzaniu się ze swoich osobistych spraw. Z drugiej strony mam 5 fantastycznych dzieci, których nie miałbym, gdyby to wszystko się nie wydarzyło, dodał. To teraz Phil Collins, a za chwilę Marzena Rogalska do mnie zajrzy. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje w pracy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
4: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
5: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień i zimę.
6: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl, Wincentego Pola 17.
5: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
18: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
19: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
18: A co to znaczy CCD?
19: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
18: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
19: Od Oleofarm.
15: Panie Pascalu,
14: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Media Expert.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Let the music play, Barry White w Radiu Złote Przeboje. Marzenko moja ukochana, droga jedyna na świecie, gdybyś tak się rano obudziła i ktoś by cię zapytał, do jakiego kraju byś się przeniosła, żeby się wyemigrować?
1: No to do kraju, co się nazywa Paryż.
0: A, tak.
1: Paryż albo Prowansja. Kraj Paryż albo kraj Prowansja.
0: Ale na P. Ogólnie musi być to na P.
1: Tak, ale wiesz co, będąc całkiem niedawno w Japonii, to bym spróbowała tam na przykład tak, dajcie mi pół roku w Japonii, to ja bym sobie tam pomieszkała, bo tam nikt się nie pcha, tam jest czysto, tam są takie, tam jest cichutko w metrze, tam jakoś tak wydaje mi się, że każdy zwraca uwagę na drugą osobę, żeby nie przeszkadzać. Dużo się ludzie do siebie uśmiechają, chociaż przecież mówi się o Japończykach, że są takim zamkniętym narodem. I podobno z kulturą pracy nie do końca jest najlepiej, ale ja bym spróbowała.
0: No przecież nie jechałabyś tam do pracy, no.
1: Ja bym tam poeksplorować sobie jechała. Ciekawe, kiedy by mi się zakupy znudziły, bo Japonia jest rajem dla kupujących.
0: Na
1: platarku. I nie drąż tego tematu.
0: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy dalej lub jeszcze dalej słuchają Radia Złote Przeboje dzięki naszej aplikacji. Czekaj, a co ty mówisz? Na przykład CC Hash Heartbreak Hotel. O, taką mam propozycję. Tak bym ci zagrał, co?
1: Bardzo. O, widzisz, Jureczku, czytasz w moich myślach.

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 te urodziny. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy rzeszowskim rynku.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mhm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod

0: Bardzo skrupulatnie i starannie wybieram dla was złote przeboje. No, to teraz będzie perełka.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
0: Madonna i Jacob Bow. Madonna, która w tym roku po bardzo długiej przerwie pojawiła się na gali MTV Video Music Awards, w 95 roku za klip do tej właśnie piosenki dostała nagrodę w kategorii Najlepszy teledysk kobiecy. W klipie pojawił się autentyczny hiszpański toreador Emilio Muñoz, ukochany Madonny, którego widzimy w trakcie walki byków, no i który potem powtórzy tę rolę w teledysku do You'll See. Piosenka powstała w ramach współpracy z Babyface'em, a że Madonna zażyczyła sobie, żeby utwór został nagrany z pełną orkiestrą, to Babyface, jak wspominał, miał pierwszą w życiu okazję zagrania z żywymi instrumentami smyczkowymi. Piosenka opowiada o nieudanym romansie Madonny z gwiazdą filmową, którą był prawdopodobnie Warren Beatty. Madonna zagrała u jego boku w filmie Dick Tracy, a ich romans zakończył się po 15 miesiącach.
1: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
9: Już w tę niedzielę 18 października zapraszamy do siedliska Janczar w Pstrągowej na 11. Podkarpacki Festiwal Szarlotki. Muzyka na żywo, jarmark rękodzieła, produktów naturalnych i ekologicznych, atrakcje dla dzieci oraz wyłonienie podkarpackiego mistrza Szarlotki 2026. Zapraszamy 18 października do siedliska Janczar. Wstęp wolny. Szczegóły na siedliskojanczar.pl. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje, jest czwartek, 15 października. Posłuchajmy wiadomości. Przygotowała je i przedstawi Dorota Wardecka.
12: Jest orzeczenie TSUE w sprawie zwrotu pieniędzy klientom. Co 10 punkt schronienia w Polsce leży na Śląsku. Warszawscy radni przeciwko hulajnogom elektrycznym w centrum i na aplikacje. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o Finansach Maciej Samcik.
13: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
12: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Co 10 punkt schronienia na mapie Polski znajduje się w województwie śląskim. Łącznie w całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy. A wszystkie takie punkty powinny zostać oznaczone w terenie do końca tego roku. Grzegorz Kozieł.
14: Wojewoda śląski Marek Wójcik informuje, że przekazał odpowiednie zalecenia prezydentom miast i starostom powiatowym wraz ze wzorem tabliczek, miejscem ich rozwieszenia, a także środkami na ich zamontowanie. Punkty schronienia to najczęściej miejsca w zakładach pracy czy podziemne parkingi.
15: Ale to jest także miejska infrastruktura, na przykład przejścia dla pieszych pod ulicami.
14: Na tabliczkach jest symbol obrony cywilnej, czyli granatowy trójkąt na pomarańczowym tle oraz zielona część informacyjna z białymi literami.
12: Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy, litr diesla 8 zł. 3 grosze, ale kierowcy mówią, że to nadal drogo.
16: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
12: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Stołeczni radni nie chcą elektrycznych hulajnóg na aplikacje. Chcą też zakazu poruszania się nimi po centrum. Przyjęli to stanowisko niemal jednogłośnie. Radni przytaczają też, że europejskie miasta takie jak Paryż, Madryt i Praga ograniczyły już jazdę elektrycznymi hulajnogami w centrum.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
18: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W najbliższą sobotę o godzinie 17 w Filharmonii Podkarpackiej odbędzie się Światowa Gala Muzyczna. Usłyszycie przeboje z całego świata, od dostojnych walców wiedeńskich i argentyńskiego tanga, aż po gorące rytmy rodem z Rio de Janeiro. W programie znajdą się klasyczne hity operetkowe oraz znane melodie z Włoch, Grecji czy Hiszpanii. Tydzień później, 24 października, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce wystąpi Kasia Kowalska. Jej najważniejsze utwory z Antidotum i Spowiedzią na czele wybrzmią w rzadko prezentowanej akustycznej odsłonie. Październik zamknie natomiast monumentalne widowisko. 31 października na Filharmonii Podkarpackiej zawita projekt Queen Symfonicznie. Formacja, która świętuje swoje 15-lecie, łączy rockową energię utworów grupy Queen z potęgą orkiestry symfonicznej.
17: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Pogoda.
11: Przelotny deszcz dzisiaj tylko na wschodzie, a pochmurno wszędzie. W całej Polsce 15 stopni w Zielonej Górze i w Szczecinie to najcieplej, 13 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, w Lublinie i Rzeszowie 12 stopni. Czwartkowe popołudnie z największymi gwiazdami lat 80. i 90. Czwartkowe popołudnie z gwiazdami, które kochacie. Jerzy Telesiński, to naprawdę super, że jesteście dzisiaj ze mną.

Słuchajcie, no to co, hyc, skoczmy sobie teraz 40 lat wstecz do PRL-u, co? Mówię o tym dlatego, że pionierzy nowej rockowej fali, czyli zespół Tilt, materiał na pierwszy album mieli gotowy już właśnie w tym 86 roku, jednak płyta zatytułowana Tilt została wydana dopiero 2 lata później, a i to nie w pełni tak, jak muzycy sobie tego życzyli, no bo takie to były czasy, że cenzura nie wszystko im wtedy puściła. Niektóre piosenki mogły ukazać się dopiero po roku 90. Teraz Tilt, a za chwilę o kolejnym micie na temat palenia, który właśnie upada.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Foreigner w radiu Złote Przeboje, no i wokalista Mick Jones, który wiódł klasyczny żywot rock'n'rollowca. Z czasem, po operacjach serca i w ramach walki z chorobą Parkinsona, całkowicie zrezygnował z używek, w tym z papierosków. Dlaczego dobrze zrobił?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Palacze czują się bardziej samotni niż osoby niepalące, tak wynika z nowego badania. To uczucie nasila się z wiekiem. Ujawniło to duże ogólnoeuropejskie badanie pod kierownictwem doktora Kaira Filipa z Imperial College London, którego wyniki zaprezentowano na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego w Barcelonie. Palenie było postrzegane jako aktywność społeczna, ale regularnie obserwujemy, jak osoby z chorobami związanymi z paleniem stają się coraz bardziej izolowane społecznie i samotne, dodał.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chciałem pokazać, jak się tańczy flamenko na stole, skończyłem na sorze.
3: Jutro z okazji weekendu dokończymy zdanie raz na imprezie.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
14: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
15: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
4: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Czwartek pochmurny i ponury przede wszystkim we wschodniej połowie kraju, choć i tutaj możliwe przejaśnienia. Wszędzie dziś chłodno. Od 3 stopni na zachodzie, 9 w centrum do 13 nad morzem. Na krajowej 11 w województwie opolskim noga z gazu na odcinku Olesno-Kępno. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga została po tym wypadku zablokowana.
3: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
4: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
5: Radio Złote Przeboje RES 95,7.

piosenki pochodzi z psalmu 137, który został napisany podczas niewoli żydowskiej w Babilonie około 600 roku przed naszą erą. Stworzony i pierwotnie nagrany utwór przez Brenta Doa i Trevora Magnotona w 70 roku stał się hymnem ruchu rastafariańskiego. No takie rzeczy, kochani, to tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do nich zaraz po wiadomościach o 17. Natomiast jeśli chodzi o wiadomości, to...
1: To mamy nowe przepisy od niedawna obowiązujące dotyczące 17-letnich kierowców. Jakie to przepisy i co się może stać, jeśli 17-letni kierowca ich nie przestrzega? O tym właśnie w wiadomościach radia. Złote przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99, teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
14: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach 15 października. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
15: Proces w sprawie Collegium Humanum rusza nie dziś, a w grudniu. Prezydent zawetował ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału. Iga Świątek już w ćwierćfinale w Wuhan. Nie, dzisiaj dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony dlatego, że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia.
16: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji no, mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
15: Mówi prokurator Piotr Żak ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia oraz europosłowie PiSu Ryszard Czarnecki i Karol Skarski. Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu w wieku 39 i 41 lat zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Jeden z nich miał też naruszyć nietykalność cielesną lekarza. Kilka podpisów oraz kolejne weta. Prezydent zawetował m.in. ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, regulującą w jasny sposób procedury wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału w polskim prawie. We Flandrii, w północnym regionie Belgii, zmarły dwie osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu. Łącznie w regionie potwierdzono 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Cieszył się prawem jazdy tylko 2 miesiące, stracił je podczas policyjnej kontroli. Chodzi o 17-latka zatrzymanego w Sierazu, który złamał przepisy dotyczące młodych kierowców. Jechał bez opiekuna i stracił prawo jazdy. Teraz stanie przed sądem. Nowe przepisy obowiązują od września. A teraz teraz sukces Igi Świątek. Nasza tenisistka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Tym samym awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. A wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Najchłodniej w Białymstoku 11 stopni, w Warszawie 13, w Łodzi, Krakowie i Katowicach też najcieplej, w Zielonej Górze i Szczecinie. Na wschodzie jeszcze przydadzą się parasole. Czwartkowe popołudnie z największymi gwiazdami lat 80. i 90. Czwartkowe popołudnie z gwiazdami, które kochacie. Jerzy Telesiński, to naprawdę super, że jesteście dzisiaj ze mną.

Nie zdążył już zagrać na perkusji w tej piosence, zrobił to przyszły perkusista grupy Kiss, Eric Singer. No ale Eric Carr zaśpiewał jeszcze chórki i pojawił się nawet w teledysku, który został nakręcony już w trakcie jego leczenia. Bruce Kulick, ówczesny gitarzysta Kiss, wspominał w książce The Tales from the Stage: grał z całego serca, miał więcej energii niż ja. Nie mogłem w to uwierzyć, ale to wiele dla niego znaczyło. Widać na jego twarzy na filmie i zdjęciach, że jest trochę narysowana. Widać, że nie był zdrowy i walczył z chorobą, ale muszę przyznać, że był bardzo odważny.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: studiów przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz.

27 lipca tego roku w Łodzi wszedł na scenę z 1,5-godzinnym opóźnieniem, przez co jego występ skrócono do zaledwie około 30-40 minut. Wiele znudzonych osób opuściło teren imprezy jeszcze przed tym, zanim pojawił się na scenie. Tak ostatnio dał się zapamiętać Sean Paul. No ale u nas w Radiu Złote Przeboje na szczęście odbyło się bez zgrzytów i teraz też się tak będzie właśnie fajnie działo, w całości, pięknie i bez obsuwy. Bad Boys Blue.

0: sama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
17: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
21: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
22: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Mamo, źle się czuję.
24: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
25: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
26: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
27: Reklama.
28: Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
29: Złote przeboje w drodze.
30: Przelotny deszcz i mokre ulice mogą dziś zniechęcać do jazdy, a na pewno spowalniać tempo, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. W nocy też na południowym wschodzie może popadać, a w centrum na południu, ale też we wschodniej Polsce mgły będą ograniczały widzialność do nawet 100 metrów. A na Podlasiu teraz na krajowej 8 dachował samochód w pobliżu miejscowości Kamień. To 712 km trasy. Droga została zablokowana.
28: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
29: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Tumbling In, czyli Suzy Quatro i Chris Norman w duecie w Radiu Złote Przeboje, w którym no my teoretycznie z Tomkiem Brelem też troszkę w duecie, ale tylko teraz wyjątkowo, bo ja jeszcze, a on prawie już. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Czyli co, to już koniec duetu?
0: No tak, troszeczkę każdy pójdzie w swoją stronę, ale tak naprawdę wszystko, co najfajniejsze, to jeszcze przed nami, czyli przed słuchaczkami i słuchaczami. Czyli co,
1: oczywiście, że tak. A po godzinie 18 oczywiście będą plotki, ploteczki z gwiazdami. Między innymi Beata Kozidrek nas odwiedzi na chwilkę.
0: A, no to jeśli chodzi o Beatę Kozidrek, to bardzo prosimy. Taka Warszawa.

0: Wspaniała Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak, na której koncerty zapraszaliśmy się wielokrotnie. Dzisiaj na pewno też słówko zamienimy, to mogę obiecać. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, wcześniej co nieco o pogodzie, a punktualnie o 18:00 wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
4: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
5: Masz tyle sukienek.
4: No, ale wszystkie za duże.
5: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
4: Nie, biorę Hepa Slimin.
5: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
4: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
5: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
4: To co, zakupy?
5: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
6: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
7: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: 18 już prawie, za chwilę pochylimy się nad tematem pogody, a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
14: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała z inną z zawodniczek z USA, Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy. Najpierw o 18:45 Lech podejmie w Poznaniu Bayer Leverkusen, a o 21:00 Jagiellonia zagra przed własną publicznością z Araratem Armenia.
14: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
17: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy, www.widok.com.
18: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
19: Pogoda.
13: W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie mogą pojawić się słabe opady deszczu, w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia miejscami na wschodzie, 3 w centrum, do 6 na zachodzie i 7 nad morzem. Jutro dłuższe chwile ze słońcem, jeżeli popada to tylko na południowym wschodzie. A na termometrach jutro od 8 stopni na obszarach podgórskich, 13 będzie w centrum, do 19 na zachodzie.
17: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy, www.widok.com.
18: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
13: Trzeba przyznać, że 19 stopni, a tyle będzie jutro na zachodzie, brzmi absolutnie wspaniale, zdecydowanie gorzej dzisiaj w nocy, 1 stopień na wschodzie. No nie mówiąc już o tym, że gdzieniegdzie szykują się też przygruntowe przymrozki. Dobrze, prognoza muzyczna dopisuje, bo u nas zawsze świeci słońce, no i największe hity lat 80. i 90. Za moment między innymi Soft Cell, to jeżeli chodzi o lata 80., teraz połowa lat 90. i zespół Ladybug.

0: Pięknie, Die White Flag, a wcześniej Lady Punk. Lady Punk, czyli zespół, o którym ponownie jest głośno, to za sprawą filmu Mniej Obcy, który nie tak dawno miał swoją premierę. No i cóż, wielokrotnie rozmawialiśmy z Janem Borysewiczem i Januszem Banasewiczem również o amerykańskim wątku kariery, który jest przedstawiony w filmie. I Jan Borysewicz wielokrotnie też twierdził, że Stany Zjednoczone co prawda ich uwiodły, ale bardzo szybko zmęczyły i pojawiła się niechęć.
1: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już zanosiło się na totalną zmianę zespołu, no, ale mi zupełnie o to nie chodziło.
0: No tak było. Kawał historii polskiej muzyki, czyli zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. No a teraz cofniemy się do początku lat 80. U nas startował Lady Punk, a na zachodzie grało się tak.

0: To zespół Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. Ilekroć słyszę tę piosenkę, to przypomina mi się książka, którą jakiś czas temu czytałem. Ponoć na Wyspach Brytyjskich lekarze, kiedy słyszą tę piosenkę w radiu, instynktownie przerywają jakiekolwiek czynności wykonywane przy pacjencie. No, może nie ma się co dziwić, tytuł zobowiązuje. I just died in your arms tonight, czyli umarłem w twoich ramionach. No dobrze, piosenka już za nami, więc można wracać do pracy. Various Monks teraz, czyli zespół, przez który przewinęła się rekordowa liczba wokalistek i za każdym razem było fantastycznie. Dlaczego? No, to wyjaśniała skromnie jedna z nich.
1: No, Robert ma z załogą swoją, Manksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
0: No dobrze, teraz cofniemy się do połowy lat 90. W Variousach śpiewała wtedy Anita Lipnicka.

0: pięknie rozkołysany Bob Marley. No zresztą tę piosenkę ma na swoim koncie również mistrz coverów, czyli Joe Cocker. Za chwilę Warszawa i zespół T-Love. Przy okazji Monik Staszczyk opowiadał mi jakiś czas temu niezwykłą historię związaną z ich najsłynniejszą płytą. I tę historię przypomnimy sobie za chwilę.
1: Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
3: No, ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
3: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
3: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
3: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
4: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
5: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofer.
6: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Rodziny. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku.
7: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
8: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
9: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnik-bucik.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Dużo dobrego.
23: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
22: Za mniej.
24: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
25: Dobrze.
24: 15 zł.
25: Lepiej.
24: 20 zł.
25: Najlepiej. Na Orlenie?
24: Ciepło.
25: Z kuponami?
24: Cieplej.
25: W Orlen witaj.
26: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
27: Kurczak z ryżem po meksykańsku?
0: Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
3: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Nocne mgły na wschodzie, południu i w centrum mają ograniczać widzialność do 300 metrów, a lokalnie nawet do 100, więc jedziemy dziś w nocy ostrożnie. Na wschodzie może też popadać deszcz. Poranek będzie mglisty na wschodzie i w centrum, a na termometrach jutro od 9 do nawet 19 stopni w zachodniej Polsce. Zderzenie osobówki z ciężarówką na trasie numer 79 między Sandomierzem a Krakowem. Tutaj ruch wahadłowy.
3: Sponsorem audycji był właściciel serwisu oponiarskiego AW Serwis Rzeszów. Geometria, stacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa przy Alei Armii Krajowej.
4: Radio Złote Przeboje RS 95 i 7 FM.
22: Radio Złote Przeboje.
27: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

Love i Warszawa w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to Monik Staszczyk opowiadał mi niezwykłą historię związaną z podpisywaniem kontraktu i zapłatą za ich najsłynniejszą płytę. Ponoć rzecz działa się w pewnym owianym złą sławą lokalu. Wynagrodzenie za płytę zostało przekazane w walizce, tak jak na filmach gangsterskich. Zresztą w owym lokalu przedstawiciele tej profesji też bywali i Monik Staszczyk opowiadał, że jedyne, o czym myślał, to oddalić się z tego miejsca czym prędzej. No, tak wyglądały polskie realia przed laty, o czym pewnie niektórzy jeszcze doskonale pamiętają. Dobrze, skoro już Mońka Staszczyka wywołaliśmy do tablicy, to za moment zamienimy słówko. Będzie o muzycznych fascynacjach.

0: Sophie B. Hawkins, a wcześniej zespół T-Love w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, obiecałem, że z Monikiem Staszczykiem zamienimy słówko na temat muzycznych fascynacji. Jak się okazuje, Monik bardzo lubi Stinga.
1: Najbardziej lubię właściwie jego pierwsze płyty z Police, właściwie te pierwsze trzy, Regatta de Blanc, Tagliata Mandata, Ghost in the Machine. Lubię jego pierwszą płytę solową. No oczywiście szanuję faceta, bo zresztą był kilkakrotnie w Polsce i wielu ludzi z dziennikarzy się z nim spotkało. To podobno bardzo, bardzo kulturalny facet i taki normalny facet z Newcastle, jakby wiesz, nie gwiazda, przynajmniej z tego, co ja słyszałem. Nie jestem mega fanem, żebym śledził płyty, ale na przykład Police, wczesne płyty, to był dla mnie ważny zespół.
0: Monik Staszczyk, zespół T-Love, kilka dekad na scenie. Monik Staszczyk nie ukrywa, że mieli odrobinę szczęścia, bo trafili po prostu w dobry czas.
1: Tak, trafiliśmy w dobry czas, ponieważ jak dzisiaj patrzę, to radia wtedy były zupełnie, no, startowały te stacje komercyjne, w ogóle grały, że to pewno wiadomo, nie było badań, nie było tych playlist i generalnie pamiętam, że nawet kolega z Anglii przyjechał, Angol, do mnie w 92 roku i facet, który no, znał się na muzie i w ogóle lubił ostrzejszą muzę, pamiętam, wtedy słuchał, bo mieszkał po prostu, miał dziewczynę tutaj, Polkę z Warszawy i tam u niej imprezowaliśmy i często się sobie stację zmieniał, mówi Ziggy, mówi, jakie wy tu macie dobre, no i słyszałem Iggy.

0: Natalia Kukulska w Radiu Złote Przeboje. Z Natalią na pewno zamienimy słówko dzisiaj w programie Cała Muzyka. To już po godzinie 19:00. Wcześniej wiadomości sportowe. Zerkniemy też do prognoz.
1: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
2: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Już w tę niedzielę 18 października zapraszamy do siedliska Janczar w Pstrągowej na 11. Podkarpacki Festiwal Szarlotki. Muzyka na żywo, jarmark rękodzieła, produktów naturalnych i ekologicznych, atrakcje dla dzieci oraz wyłonienie podkarpackiego mistrza Szarlotki 2026. Zapraszamy 18 października do siedliska Janczar. Wstęp wolny. Szczegóły na siedliskojanczar.pl. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w

0: aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
4: Masz tyle sukienek.
3: No, ale wszystkie za duże.
4: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
3: Nie, biorę Hepa Slimin.
4: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
3: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
4: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
3: To co, zakupy?
4: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
5: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
6: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
13: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
14: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Reklama. Dochodzi już 19, czas na wiadomości sportowe w radiu Złote Przeboje.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w dwóch setach Ashlyn Krieger, a Chwalińska też w dwóch Iwejowicz. Z turnieju Debla w Szanghaju na etapie ćwierćfinału odpadli zaś Jan Zieliński i Mark Polmans. Przegrali z Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął piąte miejsce w Keirinie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Lavreisen, zdobywając swój 22 złoty medal.
16: Pogoda. Jutro dłuższe chwile ze słońcem, jeżeli popada, to tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 8 stopni na obszarach podgórskich, 13 będzie w centrum, do 19 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie mogą pojawić się słabe opady deszczu, a w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia miejscami na wschodzie, 3 w centrum, do 6 na zachodzie i około 7 nad samym morzem. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna, za chwilę Kanshan Club, pojawi się Shade, a teraz przypomnimy sobie początek ubiegłorocznych wakacji, kiedy to w Krakowie fantastyczny koncert zagrał Ricky Martin. No, niektórzy ten koncert pewnie będą wspominać długo. Ricky Martin, Maria, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Imagine Club w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Sade, która ostatni raz koncertowała w Polsce, o ile dobrze pamiętam, w 2011 roku. No niektórzy pamiętają ten koncert do dzisiaj. Zresztą z wielkimi światowymi gwiazdami jest tak, że czasami wystarczy wybrać się na jeden koncert, który pamięta się do końca życia. O jednym z takich muzycznych wydarzeń opowiadała nam kiedyś Natalia Kukulska. To był koncert zespołu Simply Red.
1: Pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę. Zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No dobrze, czego słuchają gwiazdy? Jakiej muzyki słucham? Na przykład Kaja? O tym już za niedługo. Teraz Sade.

0: Stranglers i Always the Sun w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Macarena, czyli wielki hit połowy lat 90. No, a ja obiecałem, że zamienimy słówko z Kają na temat jej muzycznych fascynacji. Czego słucha Kaja?
1: I w tej chwili nie wyobrażam sobie dnia bez słuchania muzyki klasycznej. Ona łagodzi obyczaje. Kiedy słucham muzyki poważnej, od razu inaczej siedzę, od razu inaczej się wysławiam, inaczej jem, wiesz, nabieram elegancji. Muzyka etniczna. W moim domu też słuchało się strasznie dużo muzyki brazylijskiej. I ta miłość do Brazylii pozostała mi do dziś, do tego stopnia, że kocham tam jeździć, kocham tamtejszych ludzi, kocham te rytmy. No, jest to fantastyczne.
0: No dobrze, skoro gorący kraje, to teraz pojawią się też gorące rytmy, Macarena i Los del Rio. Nie będzie to co prawda Brazylia, ale równie gorąca Hiszpania. Zespół niezwykły, no bo panowie przed laty wygrali plebiscyt na najwspanialszy zespół jednego przeboju. Proszę bardzo.

0: Fantastyczny zespół M w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Wilki i Urkę, czyli piosenka, której o mało co a nie śpiewałby dzisiaj Bryan Adams. Podobno bardzo chciał kupić tę piosenkę, ale niespecjalnie chciał za nią płacić. No i Robert Gawliński powiedział nie. Dlatego Urkę zaśpiewają Wilki. Już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
3: Chciałem pokazać, jak się tańczy flamenco na stole, skończyłem na sorze. Jutro z okazji weekendu dokończymy zdanie raz na imprezie.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
6: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
17: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Mamo, źle się czuję.
23: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
24: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
25: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
26: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, jak wyglądałaby kariera zespołu Wilki, gdyby przed laty transakcja, o której wspominał mi kiedyś Robert Gawliński, doszła do skutku. Otóż podobno Bryan Adams bardzo chciał kupić piosenkę pod tytułem Urkę, no ale warunki finansowe, które zaproponował, były na tyle nie do przyjęcia, że Robert Gawliński powiedział, no nie, za tyle to nie sprzedam, i w żołnierskich słowach stwierdził, że najlepiej, jakby Bryan Adams sam sobie pisał piosenki. No i z jednej strony bardzo dobrze się stało, że Urkę pozostała piosenką polską, a z drugiej strony, no to Robert Gawliński przyznał kiedyś, że trochę jednak czasami żałuje, no bo gdyby to był wielki światowy hit, to pewnie przełożyłoby się to istotnie na sprawy finansowe. No dobrze, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, teraz Charles and Eddie, nigdy nie wiem, który jest który, ale to w niczym nie przeszkadza.

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę jedna z moich ulubionych, ukochanych piosenek, jeżeli chodzi o polską muzykę, czyli Niepokonani zespołu Perfect. No, jak nie kochać zespołu Perfect, prawda? Tyle lat na scenie, tyle niezwykłych wspomnień. W zespole Perfect był zakochany i wciąż jest zakochany Krzysztof Ibisz. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że przed laty nie opuścił żadnego ich koncertu. No i doskonale pamięta początki.
1: Z Perfectem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem i jestem Perfectu. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i była właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdy powiedział, bo będziemy najlepsi.
0: Tyle Krzysztof Ibisz o Perfekcie. No tymczasem sam zespół Perfect miał trudne początki, bo pierwszy koncert tego zespołu to była kompletna katastrofa.
2: Myśmy robili próbę pół roku, pojechaliśmy do klubu w Poznaniu Studenckiego i przyszło 8 osób, no. Czyli 8 biletów pod 20 zł, 160 zł, wino chyba kosztowało wtedy z 5 zł, to kupiliśmy to 30 win. No i zrobiliśmy taką próbę, pijąc to wino z tą publicznością. Zagraliśmy pierwszy koncert. Ja myślałem, że się pochlastam, bo jeszcze Zbyszek tydzień temu mówił, że będziemy za 3 miesiące kapelą numer 1 w kraju. W związku z czym to było takie zdarzenie z rzeczywistością. Że...
0: No i tak się przekuwa porażkę w sukces, prawda? Zespół Perfect, Niepokonani. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Quincy Jones. Za chwilę 20, za moment strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj wieczór legend. Za kilka minut porozmawiamy z Krzysztofem Cugowskim.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
3: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
4: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
9: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
8: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
9: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
8: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
9: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
15: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
16: Masz tyle sukienek.
15: Ale wszystkie za duże.
16: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
15: Nie, biorę Hepa Slimin.
16: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
15: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
16: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
15: To co, zakupy?
16: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
17: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
18: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
19: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
20: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
21: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17.
22: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu Emyślnik Bucik. PL.
23: Magda, wszystko w porządku?
24: Przepraszam, migrena.
25: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
23: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
26: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
27: Marian, a ta nasza nowa lodówka
0: taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm. Reklama.
4: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, jeden z najwspanialszych głosów w historii polskiej muzyki. Ale nie tylko o historii porozmawiamy z Krzysztofem Cugowskim, bo to o nim mowa. Grubo ponad pół wieku na scenie, z pewnością mnóstwo anegdot zdążyło się przez ten czas uzbierać. Na pewno porozmawiamy o muzyce, na pewno porozmawiamy o motoryzacji, a także o czasach, kiedy Krzysztof Cugowski był senatorem.

0: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
1: O,
0: Krzysztof Cugowski, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
1: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już, to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
0: Tak też się domyślałem.
1: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawiał.
0: I niepalone w środku było, jak rozumiem. Nie, nic.
1: Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
0: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy.
1: Ależ proszę bardzo.
0: Z Krzysztofem Cugowskim, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli Matko Boska, kiedy to minęło?
1: Tak, dobra. Absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
0: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR.
1: Owszem.
0: Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
1: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem, najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właśnie myśmy nam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. No, i dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent. Ku mojemu, no, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas. I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
0: Zupełnie przyzwoicie.
1: Tak.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, w strefie gości programu Cała Muzyka, człowiek legenda, czyli Krzysztof Cugowski, no chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
1: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie, myśmy występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że no, oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywaliśmy. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. Woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosił, przywoziło z NRD wszystkie.
0: No to moi rodzice też, tak.
1: A pieluchy, ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali. No ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
0: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą zresztą, zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn, lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
1: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres, nie? Ja się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolach robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że będzie, pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment, z Jacek wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem kiedyś, byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. I ja tak w trakcie próby słucham, a nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto, z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn. Ja, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, to super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no, może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy. To z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam sam 3 panów wyrabia. Także i został Tomek Kałwa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami, tam aranżował, robił taką płytę Queenów. I no i tak się to wszystko poskładało.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy już o samochodach, o muzyce. Pewnie za moment pogadamy o temacie, obok którego przejść obojętnie nie sposób, czyli o budce suflera. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Słuchajcie, Radia Złote Przeboje, dzisiaj w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. I ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Budki Suflera, mimo że to legenda jakoś muzycznie pana nie ograniczała, bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest, czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
1: Nie, ja myślę, to jest tak, że Budka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne i to, co mi sprawia przyjemność. Cały epizod, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live. To powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach, już nigdy nie zagram z repertuaru Budki, z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuję to, co mi sprawia przyjemność.
0: To tak jak Sting.
1: No proszę, czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie, przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi. I to jest bardzo atrakcyjne. Ja się nie ukrywam, obawiałem różnych sytuacji koncertowych, że jeżeli nie będę grał tych takich sztandarowych piosenek popularnych, to będzie coś złego i może się okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Okazuje się, że jeżeli się podaje ludziom coś, co ma wysoki standard, to jakość powoduje, że ci ludzie jednak słuchają tego, pomimo tego, że nie zawsze może im się to musi podobać.
0: A to ładna puenta. Wspominaliśmy o synach. Ja znalazłem a propos synów takie zdanie w jednym z wywiadów. Tata nie pomagał w karierze, a wręcz odradzał. Odradzał, bo to ciężki kawałek chleba?
1: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe. No. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale wie pan, jak to jest. Dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi. I do tego się trzeba przyłożyć, bo jeżeli człowiek jest słaby psychicznie, to od razu na dzień dobry. Ja nigdy nie zapomnę, przyjechaliśmy, to był 70. chyba, 4. rok, bardzo późna jesień albo zima i graliśmy pierwszy koncert w Warszawie w Stodole. Pierwszy koncert poza Lublinem. Zespół taki, powiedzmy, bardzo początkujący. Z tym, że mieliśmy taki repertuar inny niż wszyscy. I zagraliśmy w tej Stodole, zresztą z sukcesem, nie ukrywam. I jeden z asów polskiego krytyki muzycznej napisał, że my gramy agro-rock. Czyli, słusznie mówił, jesteśmy ze wsi, prawda? No bo agro-rock to tego. Ja nie ukrywam, że wtedy się bardzo zdenerwowałem, a teraz to się z tego śmieję, bo my jesteśmy, a jego już nie ma nie na tym świecie, bo żyje, ale nie ma go wśród piszących i chwała Bogu.
0: Rozmawialiśmy, pamiętam, przy okazji ostatniego spotkania o czasach senatorowania i właśnie z tamtych czasów pochodzi bardzo ładna wypowiedź. Jest tak mało pieniędzy, że najlepiej byłoby ten kraj zamknąć i ogłosić bankructwo, to pan powiedział. Myśli pan, że coś się od tego czasu zmieniło?
1: No, zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to. No to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I to, co się działo, właściwie drogi zaczęto budować 10 lat temu. Mhm. Dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiło nic. Mhm. Nagle, prawda? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski.
1: Tak, w Radiu Złoty Człowiek. Razie. I to powoduje, że my jesteśmy, no, drogi to jest podstawa. Dlaczego na przykład ściana wschodnia, prawda, na wschód od Wisły jest innym krajem? Ja jestem z Lublina i ubolewam strasznie. Została tak zapomniana przez Boga i ludzi.
0: Czy tak patrząc z doświadczenia na ten czas, czy z polityką jest tak jak z parówkami, że lepiej nie wiedzieć, co tam w środku jest?
1: To znaczy, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system. Mhm.
0: Wspominaliśmy co nieco o drogach, to dlatego zajmijmy się motoryzacją. Też się trochę połapiemy za słówka, bo znalazłem takie oto ładne zdanie sprzed lat. Gdyby rygorystycznie stosować się do ograniczeń prędkości, to 170 km z Lublina do Warszawy jechalibyśmy 4 godziny.
1: Tak, zgadza się, nawet z kawałkiem, nawet z kawałkiem. 4,5.
0: Założę się, że zdarza się panu, że tak powiem, przekroczyć co nieco. W momencie kontaktu z policjantami, jak to wygląda?
1: To bardzo różnie, to wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Także myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o motoryzacji, o muzyce. Jeszcze się nie rozstajemy, za chwilę porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: kształty promocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Już w tę niedzielę 18 października zapraszamy do siedliska Janczar w Pstrągowej na 11. Podkarpacki Festiwal Szarlotki. Muzyka na żywo, jarmark rękodzieła, produktów naturalnych i ekologicznych, atrakcje dla dzieci oraz wyłonienie podkarpackiego mistrza Szarlotki 2026. Zapraszamy 18 października do siedliska Janczar. Wstęp wolny. Szczegóły na siedliskojanczar.pl. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
19: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Obiecałem, że porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych, no bo znalazłem dowody na to, że no, pan de facto nie boi się żadnej pracy. Był zbiór tulipanów w Holandii. Pracował pan w Stanach na budowie. Proszę mi powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, że pracuje pan tak normalnie, załóżmy od 9 do 17? Bo z tego co wiem, to pan chyba nigdy na etacie nie pracował.
1: Rzeczywiście, nie miałem. Moja pierwsza praca jeszcze przed maturą to była noszenie łaty z geodetami. Teraz już nie ma łat, więc nikt nie wie, o co chodzi. Teraz mają takie wynalazki. Jakieś kiedyś widziałem takiego pana, który był przebrany za kosmitę, bo miał na głowie jakiś taki rodzaj hełmu, miał tutaj jakieś okulary, drugi stał styczką z takim talerzem na tym i oni te geodezyjne ruchy robili. No, bardzo mi się to podobało. Niestety za czasów, kiedy pracowałem miesiąc w tej geodezji, no to zmieniło się zasadniczo. Ale rzeczywiście nigdy nie pracowałem na etacie i boję się, że słusznie. Mhm.
0: Dobrze, teraz pogadamy o żużlu, no bo skoro na muzycznej mapie jesteśmy w Lublinie, no to po prostu obowiązek. Podobno z trybun to wygląda banalnie, ale pan kiedyś spróbował.
1: Tak.
0: I to jest tak, wie pan, ciężka
1: ja
0: haruba.
1: Mam taką, ja mam, że lubię to, co lubię. Tak samo jestem kibicem żużla, boksu zawodowego, nie amatorskiego. To bardzo jest ważna różnica. I lekkiej atletyki. I właściwie z każdym z tym sportem miałem taki otarcie się o to, bo kiedyś jeszcze jako nastolatek próbowałem rzucać dyskiem, kulą, a potem trochę myślałem o boksie, ale słusznie, bo szybko mi te pomysły wybili z głowy.
0: Przeciwnicy.
1: Tak. I w sumie na żużlu, jestem przecież kibicem żużla od ponad 60 lat, bo pierwszy raz byłem w 58 albo 7 roku na żużlu, to postanowiłem się przejechać na tym motocyklu, zwłaszcza, że w latach 60. miałem swój motocykl, jeździłem na Jawie 250 i potem nawet niedawno kupiłem sobie Yamahę takiego chopera, nie dam żadne wyścigi, ale tak myślałem sobie, pojeżdżę, tak? Ale próbowali mnie ze dwa razy zabić i sprzedałem po sezonie, wolę chwilę jednak dłużej pożyć niż jeździć motocyklem, to bardzo jest trudne zadanie u nas. I tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że w telewizji tego w ogóle nie widać, jak ktoś siedzi na stadionie, to może bardziej, ale też to jest takie generalnie kartoflisko, to nie jest coś równego. W związku z tym trzeba jeszcze wiedzieć, że motocykl żużlowy nie ma żadnej amortyzacji z tyłu. To jest sztywne, prawda? Kiedyś i z przodu nie było, od jakichś tam czasów mają teleskop mały, amortyzator, ale o bardzo krótkim skoku, więc jazda tym motocyklem po tym torze to taka turystyczna, jak ja wykonałem, to po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść. Ja już pomijam samo jeżdżenie. I od razu widać, który zawodnik w zimie trenował nad siłką, a który trenował zabawę. Są zawodnicy, którzy 2 pierwsze okrążenia fantastycznie jadą i im dalej, tym jest gorzej. Mhm. On po prostu już nie ma siły i koniec. No. Mhm. Także od razu widać, który pracował w zimie, a który nie. A
0: który się obijał. No. Dzisiaj Krzysztof Cugowski w radiu Złote Przeboje. Kiedyś pan w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to się dziwi, że nie zszedł na złą drogę. Mówię o miejscu dorastania. Jak pan na to z perspektywy...
1: No rzeczywiście. To do dzisiaj ta Łęczyńska w Lublinie i tam tak głęboka, bo ja mieszkałem głęboko na Łęczyńskiej. No to teraz już się trochę zmieniło rzeczywiście, ale w tamtych czasach no to było miejsce, daj Boże. Pamiętam, była jedna latarnia na początku Łęczyńskiej. Kiedyś Łęczyńska skrzyżowała się z ulicą Armii Czerwonej. Teraz jest na szczęście już nazywa się inaczej. I tam był postój dorożek na rogu i była jedna latarnia, ale już nic. No. Ale wtedy nawet chuligani mieli swój kodeks moralny i oni z sąsiadów nie ruszali, więc myśmy z rodzicami szli, bo to wiadomo, to nigdy nic. A tak, no, tam cielnicowego to nikt nie znał, bo zdaje się nie było. No, tam było rzeczywiście bardzo, bardzo miło. I jak moja mama poszła do, jak ja skończyłem, tam byłem, miałem 7 lat i poszła mnie do szkoły rejonowej, nomen omen na... Poszła mnie zapisać, wróciła i mówi: słuchaj, jak on ma tam chodzić do tej szkoły, to lepiej może w ogóle nie chodził, bo tam musieli matkę przestraszyć ostro tam. Ale to spowodowało, że zaczęli się zastanawiać, co tu ze mną zrobić, i ta szkoła muzyczna wyszła. To właśnie powód tego był to, że mama powiedziała, że to tam do tej rejonowej szkoły to nie trzeba chyba. I ta szkoła muzyczna był przypadek.
0: No i coś mi mówi, że o przypadkach w życiu Krzysztofa Cugowskiego na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Gdybyśmy się cofnęli o te 50 lat, owszem, była szkoła muzyczna, ale kiedyś pan powiedział, że nie wiązał swojej kariery ze śpiewaniem. Jak to się w ogóle stało, że pan zaczął śpiewać? Ktoś pana namawiał?
1: Właśnie nikt mnie nie namawiał. Ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. Więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to był absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło.
0: No i właściwie trwa do dzisiaj z małymi przerwami, na przykład na Stany Zjednoczone. No właśnie, był pan w Stanach Zjednoczonych, jak pan tak z perspektywy czasu wspomina te wyjazdy?
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80. no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie... Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: No ale ja podejrzewam, że muzycy funkcjonujący w tak zwanej gospodarce permanentnego niedoboru mieli własne sposoby na radzenie sobie z problemami. I pewnie jest mnóstwo anegdot związanych z tamtymi czasami.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie że anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara, więc wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
0: No i na dodatek to podejrzewam, że niektórzy nawet nie potrafią sobie takiej sytuacji wyobrazić. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że porozmawiamy o pieniądzach. Czy pan pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze?
1: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze, to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą,

0: co to był Orwo Kolor, to był tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli enerdowski kolor i tak dalej, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?
1: Rozmawialiśmy już dzisiaj o upływie czasu. Ja pamiętam z Robertem Gawlińskim, nie tak dawno rozmawiałem też o czasie i przyznał, że trochę go przerażały nieparzyste, okrągłe rocznice. Tak miał przy okazji swoich 30 urodzin, tak miał przy okazji swoich 50 urodzin. Jak pan spędzał swoje ostatnie urodziny?
0: No tak, 40 mniej więcej pamiętam, 50 też, 60 już nie, a w przyszłym roku jak dożyję, to opowiem, jak to się odbędzie.
1: Czyli widzimy się, jak sądzę, za dzień.
0: A z przyjemnością.
1: Wspaniały gość, Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo to w końcu grubo ponad pół wieku na scenie i to na 100%.
0: Tak, no znaczy mnie się tak wydaje.
1: Pięknie, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki. Dorastaliśmy słuchając jego głosu. Marion Gold, zespół Alphaville. Witaj.
1: Welcome.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Alphaville jest na scenie już ponad 4 dekady. Powiedz mi, jak po latach patrzysz na swoje muzyczne początki?
2: To było tak dawno temu, że mało co pamiętam z tamtego okresu. Kiedy zaczynaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy w tym biznesie na tak długo, że zrobimy wielką karierę. Po prostu robiliśmy muzykę, którą kochaliśmy. I jakoś tak wyszło, że dostaliśmy kontrakt płytowy. Nikt z nas się tego wtedy nie spodziewał. Po prostu mieliśmy bardzo dużo szczęścia, wiesz. Byliśmy ciekawi, ile to potrwa, i tak minęło nam te 40 lat.
0: Czytałem wiele wywiadów z tobą. W jednym z nich, udzielonych dawno, dawno temu, wspominałeś o swojej inspiracji Davidem Bowie. Czy to był artysta, który najbardziej cię zainspirował do muzyki?
2: Nie wiem, czy był inspiracją. Jest jednym z wielu artystów, których uwielbiam. Bowie pokazał mi, co jest możliwe, kiedy tworzysz muzykę. Jak możesz kształtować swoją osobowość, jaką muzykę możesz tworzyć. Dał mi też wyobrażenie, że muzyka jest ogromnym placem zabaw. W tym sensie był dla mnie bardzo ważny, ale nigdy nie próbowałem go naśladować, być takim jak on, czy iść jego muzyczną drogą. Inspiracja to coś, co daje ci pomysły na własną muzykę. Nie chodzi o kopiowanie albo podążanie za kimś jak fan. Chociaż muszę przyznać, że jestem też fanem Davida Bowiego. Ale jeśli chodzi o muzykę, to on rzeczywiście był wielką inspiracją, to prawda.
0: Zaczęliśmy dzisiaj od słowa legenda. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem z zespołem OMD, kiedy nazwałem ich legendami. W sumie niespecjalnie protestowali. Powiedzieli, że jeżeli jest się na scenie tak długo, no to niejako z automatu człowiek staje się legendą. Co sądzisz o tym słowie legenda?
2: Myślę, że legenda to po prostu inne słowo na bardzo stary. Szczerze mówiąc, niezbyt lubię to określenie, ale jeśli ktoś nazywa mnie legendą, to pewnie ma to być komplement, wiesz? Coś w stylu, jesteś już całkiem stary, ale radzisz sobie całkiem nieźle.
0: Ostatnio udało mi się porozmawiać ze Stingiem. Zapytałem go, z czego po tylu latach kariery jest najbardziej dumny jako artysta. Sting odpowiedział właśnie z tego, jak długo trwa moja kariera. Zadam tobie to pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny po tylu latach jako artysta?
2: Najbardziej dumny jestem ze swoich dzieci. Jestem dumny z rzeczy, które są tak wspaniałe, że wydaje mi się, że na nie nie zasługuję. Bycie dumnym ma wielką moc, więc jeśli pytasz, z czego tak na serio jestem dumny w życiu, to z moich dzieci. Są fantastyczne.
0: Jesteś kilka dekad na scenie. Jak twoim zdaniem przez te wszystkie lata zmienił się show biznes? I czy powiedziałbyś, że były to zmiany na lepsze?
2: Nie wiem, po prostu się zmienił. To znaczy, jeśli chodzi o występy na żywo, koncerty, granie, całą tę scenę koncertową, to właściwie nic, absolutnie nic się nie zmieniło. Ale jeśli chodzi o przemysł muzyczny, o nagrywanie muzyki i sprzedawanie jej ludziom, to wszystko jest teraz inne, zupełnie inne. Ludzie też słuchają muzyki w zupełnie inny sposób. Powiedziałbym nawet, że w bardzo fragmentaryczny sposób. Kiedy byłem dzieckiem, kiedy dorastałem, największą rzeczą, którą mogliśmy wtedy osiągnąć, było kupienie płyty winylowej. Kupowaliśmy tę płytę, bo był na niej jeden utwór, który usłyszeliśmy w radiu i nam się podobał. A potem kupowaliśmy cały album i często miałem takie doświadczenie, że kiedy słuchałem całej płyty, byłem trochę rozczarowany, bo reszta brzmiała zupełnie inaczej niż ten singiel, który wcześniej słyszałem w radiu. Ale po jakimś czasie, kiedy słuchałem tej płyty w kółko, zaczynałem rozumieć tę muzykę. Ten proces dziś zupełnie zniknął. Kiedyś naprawdę wsiąkało się w muzykę i po czasie zaczynało się rozumieć, czemu brzmi tak, jak brzmi. I bardzo często zdarzało się, że piosenki, których na początku najbardziej nie znosiłem, z czasem stawały się moimi ulubionymi. Słuchamy albumów bardzo fragmentarycznie, ale też bardzo wybiórczo. Nie wychodzimy już ze swojej bańki, bo nie chcemy mierzyć się z czymś, co nie pasuje do naszego świata. I to trochę smutne. Z drugiej strony muzyka ma dziś niesamowite możliwości. No i internet. To chyba jeden z największych, jeśli nie największy, wynalazek w historii. Ma mnóstwo dobrych stron. Jak już mówiłem na początku, świat się po prostu zmienił. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, po prostu bardzo się zmienił.
0: Dzisiaj, jak słyszycie, wspaniali goście Marian Gaunt, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za moment porozmawiamy o instrumentach, a dokładnie o wymarzonym syntezatorze.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka. Wspaniali goście Marian Gold, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o tym, czy czuje się legendą. Rozmawialiśmy też o tym, z czego jest najbardziej dumny po tylu latach kariery. Okej, porozmawiajmy teraz o technicznej stronie twojej pracy. Jak twój proces robienia muzyki ewoluował na przestrzeni lat? Od analogowych syntezatorów po nowoczesne technologie. Przeczytałem, że kiedyś twoim wymarzonym instrumentem był Roland Jupiter 8.
1: Yeah, that was the instrument that we were dreaming of in the very beginning of our career because we were like.
2: Tak, to był ten instrument, o którym marzyliśmy na początku kariery, bo wtedy byliśmy biedni jak myszy kościelne. A Jupiter 8 był przecież polifoniczny. Można było grać kilka nut naraz, więc naprawdę dało się tworzyć polifoniczne brzmienia i akordy, a to wtedy było coś wyjątkowego.
1: Polyphonic sounds and chords, you know, on this thing.
2: Z tego powodu ten sprzęt kosztował, o ile pamiętam, jakieś 12 tysięcy marek niemieckich. Dzisiaj byłoby to może 6 tysięcy euro, ale patrząc na wartość pieniędzy wtedy, to raczej odpowiednik 15-18 tysięcy euro. To był piękny instrument. Pewnego dnia Frank przyszedł do studia i przyniósł Jupiter 8. Rodzice dali mu go w prezencie, chyba na święta albo na urodziny, już nie pamiętam. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Zaczęliśmy wtedy z nim pracować i przy drugim albumie większość rzeczy zrobiliśmy właśnie na Jupiterze 8.
1: So there was, I mean, I will never forget that day. And then we started to work on this thing, and the second album we did most of it with the Jupiter 8.
0: Czytałem gdzieś, że kasety magnetofonowe wracają do łask. Pewnie to tylko chwilowy trend w przeciwieństwie do winyli. Co twoim zdaniem sprawia, że płyty winylowe są tak wyjątkowe? Czy to chodzi o brzmienie?
1: I don't know. People do not seem to care very much.
2: Ludzie dziś chyba niespecjalnie przejmują się jakością dźwięku, bo i tak słuchają muzyki głównie na telefonach komórkowych. Czasami naprawdę się zastanawiam, po co my, artyści, siedzimy w studiu, dopracowujemy brzmienie w każdym szczególe, a potem ktoś słucha tego na głośniku telefonu. To trochę strata czasu. Nie sądzę, że w przypadku winyli chodzi o samo brzmienie. To raczej kwestia samego przedmiotu. Tego, że można go dotknąć, trzymać w rękach. To jak z książką. Możesz przeczytać teksty piosenek, poczuć kontakt z muzyką. No i muzyka na winylu jest niemal nieśmiertelna. Możesz mieć płytę winylową nawet za 10 tysięcy lat i ona wciąż zagra. A dyski komputerowe, kasety i inne nośniki dawno się rozpadną. Winyl zostanie na zawsze.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiajmy o koncertowaniu. Kiedy widzisz ze sceny drugie, a może nawet i trzecie pokolenie fanów, jaka jest twoja pierwsza myśl?
2: Jestem naprawdę wdzięczny. Naprawdę bardzo wdzięczny, że wciąż przyciągamy na nasze koncerty tylu młodych ludzi. To ogromny komplement, zarówno dla nas jako artystów, jak i dla naszej kreatywności oraz muzycznych umiejętności. To już właściwie drugi czy trzeci raz, kiedy widzę zmianę pokoleń wśród naszej publiczności. Na początku byli tylko młodzi ludzie, potem oni się postarzeli, a pojawiło się następne pokolenie. I to się powtórzyło już dwa, może trzy razy przez te 40 lat. To wspaniałe. Wygląda na to, że w Alphaville jest coś, co wciąż pozostaje ważne.
0: Tak, rozmawiałem kiedyś z Rickiem Astleyem i powiedział, że zawsze jest zaskoczony, że widzi na swoich koncertach nastolatków. Marian Gold dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, zespół Alphaville. Przeczytałem w jednym z wywiadów, że na początku unikałeś występów na żywo, bo nie czułeś się z tym zbyt pewnie. Powiedz mi, czy to jest prawda?
1: Yes, we couldn't play. That's why we started with Risen.
2: Tak, nie potrafiliśmy grać. Właśnie dlatego zaczęliśmy od pracy z syntezatorami, bo nie umieliśmy grać na prawdziwych instrumentach. W tamtym czasie, od końca lat 70. do początku 80. pojawiło się wiele takich zespołów opartych na syntezatorach i wielu z nich, jak na przykład Depeche Mode, pozostało przy tym samym sprzęcie i brzmieniu. Z Alphaville było inaczej, my wybraliśmy te instrumenty tylko dlatego, że nie potrafiliśmy grać na innych.
1: We had chosen these instruments because we couldn't play any other.
2: Ale gdy już się nauczyliśmy, porzuciliśmy dawne instrumenty i zaczęliśmy korzystać z nowych, bo to nas bardziej interesowało. Zawsze lubimy eksperymentować i próbować czegoś nowego, wychodzić poza to, co zrobiliśmy na poprzednim albumie. To oczywiście sprawia, że fani mają z nami ciężko, bo każda płyta brzmi zupełnie inaczej niż poprzednia. Dla mnie najważniejsze jest jedno. Jeśli do stworzenia jakiegoś dźwięku potrzebuję ekspresu do kawy, to użyję ekspresu do kawy. Jeśli młota, to młota, a jeśli skrzypiec, to skrzypiec. Zawsze wybieram instrument, który najlepiej pasuje do tego, co chcę osiągnąć.
0: Muszę cię zapytać o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztuczną inteligencję. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy raczej jako szansę?
2: Myślę, że to rzeczywiście zagrożenie dla wielu zawodów. Dla ludzi, którzy pracują w przemyśle muzycznym, dla nich to może być groźne. Ja uważam muzyków za pracowników, właściwie za takie duże dzieci, a sztuczna inteligencja to po prostu kolejny kompozytor. Kolejna istota, która tworzy muzykę, tylko że robi to znacznie szybciej niż człowiek. Ale z czysto kompozytorskiego punktu widzenia nie widzę w AI żadnego zagrożenia. To po prostu jeszcze jeden kompozytor.
1: As a danger or as a threat. It's just another composer.
0: Kompozytor, no, albo wykonawca.
2: Wykonawca, który w pewnym sensie może nam, muzykom, bardzo ułatwić życie.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj był gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. No i abyśmy wszyscy pozostali wiecznie młodzi, czyli Forever Young.
2: Mam taką nadzieję i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby znów przyjechać do Polski i tam zagrać. Zawsze było wspaniale, kiedy występowaliśmy w Polsce. Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
8: Masz tyle sukienek.
7: Ale wszystkie za duże.
8: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
7: Nie, biorę Hepa Slimin.
8: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
7: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
8: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
7: To co, zakupy?
8: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
9: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
10: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce wycieczka w czasie i przestrzeni. No bo sprawdzimy, czego słuchały nasze ulubione gwiazdy, gdy same były dziećmi. Niespodzianek na pewno będzie sporo, bo pewnie okaże się, że niektóre z gwiazd słuchały dokładnie tego samego, co my. Tak było na przykład z Patrycją Markowską, która dorastała w rock'n'rollowym domu. Siłą rzeczy słuchała Perfektu, ale nie tylko.
2: Pierwszym takim koncertem jako dziecko to były koncerty Perfektu, kiedy widziałam pasję rock'n'rolla w oczach, wzruszenia i tak dalej. Natomiast potem to były dwa koncerty, na których byłam no już jako dorosła osoba i to był koncert Tiny Turner, gdzie po prostu widziałam kompletne zwierzę sceniczne. Kobietę, która była dynamitem, jest, która... To jest moja wielka miłość. I ja ci powiem, że to jest naprawdę niełatwe, żeby ludziom dawać tyle dobrej energii. Płyt można słuchać różnych, ale dla mnie koncert to jest bycie z artystą. I nie lubię muru, który jest budowany. Dla mnie Tina Turner jest artystką, która tego muru nigdy nie tworzyła.
1: Jak słyszeliście, Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, bywała na koncertach zespołu Perfect. No kto wie, być może też szalała w jednym rzędzie tuż przed sceną z Krzysztofem Ibiszem, który też od zawsze był wielkim fanem Perfektu.
3: Z Perfektem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem i jestem Perfektu. Właściwie nie opuściłem żadnego ich koncertu w Warszawie w latach 80. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfekt. Piotr Kaczkowski prowadził. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i było właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfekt. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfekt? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi. Wiedzieli, co mówią. Ja uważam, że te stare kawałki z tymi mijającymi się gitarkami, przeplatającymi się na scenie, genialnie napisane, te teksty, które tak na mnie działały, jak byłem, w liceum, że czułem, że to z duszy mojej wychodzą te teksty.
4: Chcę mi się z tego śmiać, nie mogę z łóżka wstać, na moim brzuchu kot trenuje w lewo zwrot, rozumie, czy mnie śpi.
1: No a skoro pojawił nam się już kącik telewizyjny i wystąpił Krzysztof Ibisz, no to musi pojawić się też i Marcin Prokop. Czego słuchał, będąc nastolatkiem?
5: Mówiąc serio, jednym zdaniem, to uważam, że ze szczęścia i z radości nigdy żadne wielkie, wybitne dzieło ani muzyczne, ani filmowe, ani literackie nie powstało. Wszystko, co mi się podoba w sztuce, w kulturze, gdzieś wynika z trudnych przeżyć. Wszyscy Elvisa znają, ale tak naprawdę mało osób zna jego twórczość, to po pierwsze, a po drugie wie, że nagrywał też rzeczy, które nie mieszczą się w kanonie wesołego radiowego przeboju. Pierwsze jego przecież płyty, pierwsze utwory to też kopalnia nie tylko hitów, ale też bluesów takich solidnych. Ale pewnie gdyby dzisiaj żył, to z Behemothem jakiś duecik by pierdyknął. Ale Elvis wielkim artystą był, tylko nie patrzmy na niego przez pryzmat taki jak na Słowackiego czy Mickiewicza, czyli wieszcza, którego się nie kwestionuje i którego czyta się z przymusu. Naprawdę, drodzy Państwo, posłuchajcie Elvisa z radością.
1: No, dzisiaj nam się szykuje wieczór niezwykłych niespodzianek, bo jak się przekonacie, część dziecięcych, młodzieżowych fascynacji gwiazd innymi gwiazdami zaowocowało karierami muzycznymi. Tak było w przypadku Łukasza Zagrobelnego, który przyznał, że gdyby nie pewien koncert, to jego życie być może potoczyłoby się zupełnie inaczej.
6: Poszedłem z swoim kuzynem na koncert, uważaj, Szyjki na Stevensa. I powiem ci, że strasznie mi się podobało. Po prostu rock and roll, on wtedy był bardzo żywotny, śpiewał, skakał, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wtedy Shaky Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy płyt były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig, był magnetofon. No i te wszystkie jego przeboje, to było cry just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa, po prostu wypełniona do ostatniego, full, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, jak na tamte czasy i strasznie mi się ten występ spodobał. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie, a ponieważ wtedy już miałem taką, początkową zajawkę, gdzieś był tam jakieś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
1: No, jak słyszycie, gdyby nie koncert Shakina Stevensa, na którym był Łukasz Zagrobelny, to kto wie, jak potoczyłaby się jego kariera. Jak się okazuje, sporo koncertowych dobrych wspomnień ma również Ania Wyszkoni.
7: No jest kilka takich koncertów, bo ja oczywiście cieszę się, że mam taką możliwość, żeby jeździć na koncerty. Mamy to szczęście, że mieszkamy we Wrocławiu, mamy bardzo blisko do Berlina, a w Berlinie tam jest zupełnie inna kultura, bo tam codziennie praktycznie są duże koncerty.
1: Jednym z takich koncertów, który Ania Wyszkoni do dzisiaj pamięta, jest koncert Miki.
7: Już niesamowicie pozytywny, pozytywnie nastawiony do życia, do publiczności człowiek. Wzruszyłam się na takim momencie, kiedy na scenę wyszedł taki duży, taka lalka kościotrupa, kierowana przez tam jakiegoś lalkarza. I to naprawdę tego się nie da opisać słowami, bo to było tak cudowne. Ten kościotrup wyszedł, miał takie duże rękawice i tak rękami zasłonił Mikę, tak jakby go chciał ochronić. I to była tak niesamowita chwila. Tego się nie da opowiedzieć, to naprawdę trzeba zobaczyć. No ale przede wszystkim te pozytywne emocje, tyle radości. On zresztą opowiadał ze sceny, jak grał w tym samym miejscu kilka lat wcześniej i jak wtedy było pusto w tej sali i ludzie z firmy nie do końca w niego wierzyli.
1: Gwiazdy o gwiazdach dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. A tak swoją drogą Ania Wyszkoni o swoich muzycznych fascynacjach opowie nieco więcej już za kilka minut.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce wieczór niezwykłych opowieści gwiazdy o gwiazdach. No bo przecież artyści, których my uwielbiamy słuchać, też mają swoich ukochanych artystów. Kilka minut temu Ania Wyszkonia opowiadała o swoich koncertowych fascynacjach. I właśnie takich koncertów, które wiele w życiu potrafią zmienić, było zdecydowanie więcej. Ania Wyszkonia kiedyś opowiadała o koncercie Stinga.
2: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
1: Ale jak się okazuje, artystów zakochanych w muzyce Stinga jest zdecydowanie więcej. Choćby zespół Pectus.
3: Sting, bardzo charakterystyczny wokal, a przede wszystkim robi świetne wina w Toskanii.
4: Stinga szanuję za jego piękną muzykę, a przede wszystkim jego niskie, basowe dźwięki.
5: Stinga cenię za prawdziwość i autentyczność.
6: A ja cenię Stinga za to, że jest świetnym facetem i świetnym mężem. Jest z tą samą żoną od wielu, wielu, wielu lat.
1: Tyle zespołu Pectus. Jak się okazuje, moi drodzy, Sting ma zdecydowanie więcej fanów. Jednym z większych fanów Stinga jest Robert Gawliński.
7: Sting. Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem no takim bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ja później co do Stinga, no oczywiście później płyta ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Tak samo Moniczka, już żeśmy po prostu pokochali.

0: Stinga. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne. To w ogóle nie przypomina Police. To, że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze Koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, no to właściwie przybił taki taki krok milowy zrobił.
1: Dzisiaj artyści i ich muzyczne fascynacje. Jak słyszeliście, jest całkiem spora grupa fanów Stinga. No ale muzycznych niespodzianek będzie dzisiaj zdecydowanie więcej, bo o ukochanych artystach z dzieciństwa i o tym, kogo słuchali, rozmawialiśmy też między innymi z Piotrem Roguckim, aktorem, ale też muzykiem i wokalistą. No i posłuchajcie, co kształtowało nastoletniego Piotra Roguckiego.
2: No ja słuchałem, radia, bardzo dużo radio słuchałem i tak naprawdę różne stacje i czasami całe wieczory spędzałem po prostu z rozgłośniami radiowymi. Zaczynał mieć na mnie wpływ, tak się zaczynał rozwijać nurt muzyczny polski w latach 80., 90. Był Hej, Kazik, T-Love, te wszystkie kapele, czy Lady Punk, czy Budka Suflera, to już nie aż taki, ale Jam. Z Ryśkiem Rydlem jeszcze. No, największy wpływ taki byłem. Jeden raz w życiu byłem fanem ogromnym. Była Sinead O'Connor. Nie wiem dlaczego, ale po prostu uderzyła we mnie jej osobowość i jakby ten rodzaj muzyczny. To był ciekawy okres, bo tak naprawdę odkrywaliśmy. Otwierały się granice między państwami i tak naprawdę ten kapitalistyczny jakby impact uderzył w Polskę z niesłychaną siłą i zaczął przejmować władzę nad umysłami. Potem dopiero, teraz dopiero zaczynamy dochodzić do siebie i się zastanawiać, co z tego było wartościowe, a co nie. Czy to genetycznie modyfikowane jedzenie rzeczywiście, oprócz tego, że fajnie wygląda, jest takie zdrowe. To samo w przypadku muzyki. Pojawiło się MTV, które było po prostu jakimś kompletnym przełomem tutaj u nas w kraju. No ale to wtedy właśnie się tak kształtował ten mój gust trochę. Nirvana i Guns N' Roses i takie inne zespoły. No generalnie ewolucja muzyczna u mnie od takiego zachłyśnięcia się banałami przebiegała bardzo, bardzo rozmaicie, bo teraz słucham absolutnie wszystkiego, no i tak już od parunastu lat. Wszystkiego, co jest nowatorskie, co jest eksperymentalne, co robi wrażenie, co jest trochę pod prąd, trochę inne niż nasz popowy, komercyjny chleb powszedni, który sączy się w supermarketach z głośników radiowych, kiedy sobie maszerujemy, kupując jakieś tam rzeczy.
1: I chyba wszyscy doskonale znamy przysłowie, czym skorupka za młodu. To przysłowie do muzyki pasuje idealnie. Co ciekawe, niektórzy artyści doskonale pamiętają swoje pierwsze muzyczne fascynacje. Choćby Kasia Stankiewicz, która przyznała, że pamięta, że jako kilkulatka zwróciła uwagę na Kate Bush, której piosenkę usłyszała w radiu.
3: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto to śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie, piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty. I później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy, to jest genialne.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.

0: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii. A teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Reklama.